0: Elbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
4: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie.

0: na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
0: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
2: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
6: Reklama.

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: W Jastrzębiej Górze 52-letnia piesza weszła na przejazd przez drogę dla rowerów wprost przed nadjeżdżającego rowerzystę. Sprawa finał znajdzie w sądzie. Do zdarzenia doszło 21 lipca około 8.50 na skrzyżowaniu ulic Polnej i Żarnowcowej. Policjanci ruchu drogowego ustalili, że piesza skręcając w lewo i przechodząc przez przejazd dla pieszych oraz drogę dla rowerów nie ustąpiła pierwszeństwa prawidłowo jadącemu rowerzyście. W wyniku zdarzenia kobieta doznała urazu głowy i kolana. Za spowodowanie zdarzenia 52-latka została ukarana mandatem karnym. Podczas interwencji

0: Policjanci ustalili również, że nieletni rowerzysta nie posiadał wymaganej karty rowerowej. W związku z tym sporządzona dokumentacja zostanie przekazana do sądu rodzinnego. Funkcjonariusze zwracają uwagę, że zgodnie z obowiązującymi od 3 czerwca przepisami osoby poniżej 16 roku życia mają obowiązek korzystania z kasku ochronnego podczas jazdy rowerem. Kask może znacząco ograniczyć ryzyko poważnych urazów głowy w przypadku upadku lub zderzenia. Roboty ruszyły w Puszczy Darżlubskiej w Redzie. Powstanie tam trasa idealna na weekendowy relaks. W pobliżu ulicy 12 Marca powstaje droga leśna dla potrzeb przeciwpożarowych, ale także rekreacyjnych. Przebudowane odcinki drogowe to około 1327 metrów bieżących w podziale na 3 etapy. Etap pierwszy, długość 680 metrów, etap drugi, długość 375 metrów bieżących oraz etap trzeci, długość około 272 metrów bieżących. Szerokość korony drogi zasadniczej będzie wynosić 4,5 metra. Z kolei konstrukcja drogowa to głównie kruszywo gołomłamane KUSM z podbudową z kruszywa betonowego PBSM. Informacje o pracach opublikował burmistrz Redy Mateusz Richard. Jak pisze na swoim profilu, to nie zabiegi gospodarcze. Te prowadzone są dużo dalej od redzkich zabudowań. Zmieniły się zasady organizacji jubileuszy Złotych Godów. O tym, jak to teraz wygląda, informuje Urząd Miasta Puck. Urząd Stanu Cywilnego w Pucku zawiadamia wszystkich małżonków, którzy w 2027 roku będą obchodzili Złote Gody, o konieczności zgłaszania się do urzędu przy ulicy 1 Maja 13. Obecnie to pary obchodzące w danym roku kalendarzowym 50-lecie ślubu, chcące odebrać honorowe odznaczenia, mają obowiązek złożyć stosowny wniosek i muszą same zgłosić się do Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik USC nie może już inicjować procedury z urzędu. Niezbędna jest pisemna zgoda samych zainteresowanych. Urząd zachęca także jubilatów, którzy jeszcze w tym roku obchodzą swoje 60 i 65-lecia pożycia małżeńskiego i chcieliby wspólnie celebrować te rocznice do tego, aby zgłosili się do Urzędu Stanu Cywilnego w Pucku. To ostatni moment na wyróżnienie chęci uczestnictwa. Wstępnie obchody planowane są na jesień tego roku. Uwaga, trójmiejscy kierowcy, na ulicy Pułkownika Dąbka wprowadzona została zmieniona organizacja ruchu. Rozpoczął się kolejny etap inwestycji, rozbudowa układu drogowego ulicy Pułkownika Dąbka między skrzyżowaniami z ulicą Derdowskiego i ulicą Andersa wraz z przebudową skrzyżowań i budową dodatkowego wiaduktu w ciągu ulicy Pułkownika Dąbka. W związku z prowadzonymi pracami będzie obowiązywać zmiana w organizacji ruchu. W związku z tym zamknięta dla ruchu została południowa jezdnia ulicy Pułkownika Dąbka na odcinku od sklepu do skrzyżowań z ulicą Derdowskiego. Ruch w kierunku centrum został przełożony na jezdnię północną. Jadąc w kierunku centrum Gdyni nie ma możliwości skrętu w lewo w ulicę Derdowskiego. Objazd został wyznaczony przez Kosakowo w rejonie ulicy Andersa. Ruch w kierunku centrum został poprowadzony kontrapasem, a przystanki autobusowe zostały przesunięte bliżej skrzyżowania z ulicą Andersa. Zamknięte zostało także przejście dla pieszych przy przystankach Maciejewicza. Piesi będą kierowani na przejście wyznaczone w miejscu istniejącego przejazdu rowerowego. Zakończenie prac na tym etapie planowane jest do 20 listopada. Kolejna inwestycja trwa właśnie w gminie Puck. W Mrzezinie powstaje kanalizacja deszczowa. Właśnie trwają prace związane z realizacją zadania, rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Żytniej i ulicy Orzechowej w Mrzezinie. Zakres inwestycji obejmuje m.in. wykonanie przewodów grawitacyjnych kanalizacji deszczowej, budowę studni kanalizacyjnych, wykonanie odwodnień liniowych oraz usunięcie istniejących kratek ściekowych. Łączna długość rozbudowywanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie ponad 260 metrów. Wartość podpisanej umowy wynosi 483 390 zł. Jak zapewnia Urząd Gminy Puck, realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy odwodnienia ulic oraz zwiększenia bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Wejherowo otrzyma blisko 18 milionów złotych dofinansowania na realizację jednego z największych w mieście projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu. Inwestycja obejmie budowę zbiorników retencyjnych, ogrodów deszczowych, systemów oczyszczania wód opadowych oraz nowych terenów zielonych. Dofinansowanie wartości blisko 18 milionów złotych otwiera drogę do realizacji jednego z największych projektów związanych z adaptacją do zmian klimatu na terenie Wejherowa.
1: Całkowita wartość projektu to przeszło 22 miliony złotych. Myślę, że jest to największy projekt związany z zieloną, niebieską infrastrukturą na terenie miasta Wejherowa. Wielka zmiana, także związana ze zmianą klimatu i tymi deszczami na Nawalnymi, która nas

0: dosyć często spotykają.
1: Mówi prezydent Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. Przyznane środki otwierają drogę do realizacji inwestycji, która ma zwiększyć odporność miasta na intensywne opady, lokalne podtopienia i inne skutki zmian klimatu.
0: To zmiana, jeżeli chodzi o budowę zbiorników retencyjnych, wykonanie podziemnego zbiornika retencyjnego, wykonanie ogrodów deszczowych, zagospodarowanie terenów zieleni wraz z infrastrukturą rekreacyjną. Bardzo duża zmiana, ale także myślę, że poradzimy sobie z deszczami na terenie miasta Wejherowa.
1: Dodaje Kraszkiewicz. W trzech miejscach miasta powstaną zbiorniki retencyjne otwarte. Wokół nich powstanie również infrastruktura dla mieszkańców. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 22,5 miliona złotych. Realizacja inwestycji ma zakończyć się do 31 grudnia 2029 roku.
2: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia. Norda FM. Autopromocja.
3: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za jedną złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
7: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Reklama. Norda FM.

0: Łe paunu czerliścim, co do płycka płysejce jachył. Zełgeł dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Nawróceni ziadów. Wnet ju znowu wsiadkłe było na saniach w porządku. Wsieści tak so pewso dało, jak było z pociątku. Wian ziem prantkłe rusił ze wse z moimi młośkami. Wnet ju było kłebese, bo Bóg widze za nami. Jeżeli znowu gdzie płet góra, kłenie są zbliżały, to już żede bezprosieni ze sani skakały, a cię im płetym zjeździł na dół, choć tam szło jak zdachły, to sedzały szczel na saniach i nie miały strachły. Tak nauczył są rozum u nęsza chrajści, ludek składno poeznął, że czorliści to nie źuden dudek. Cię są znowu zaspiewały, to ledecht cechłytkłe, a pitały cię pozwolą, bardzo pokorniutkłe.

0: Eno lajzer, co mgłę uziął w studni do retenkły, w jedną ryciu, co z płynnosem, jakby we frasunkły. Bartek trząsł są le łedzeme i zambo ma zgrzytu, ale tere nicht łeniegłe wiancy są nie pitu. I ole ciasam, bozie łed pust sieptu so płycechu, bo są jednak za mój fidziel kąsk ziem błeju grzychły. Tak ziem jachył, co rozdali po strąptanym torze, kwele pełnia ziem płepysu w jedny kaćmie w błerze. Wsiadko jakłe szło mnie dobrze, jeno rysłe małe ziem mech ziedów nie płykoru, a to tak są stało. Ciej łyzdrzołem na smintorzu piankną błezią manką, zarowiąc jak dobry płelok bierzą ciepką w ranka, ale łene zatwardzały żydowści płegane, razu głową nieciwnone i ciepków niezdjone. Jaś mnie wstyd był, nie było roka taci bedło łezec, więc ziem do niech całe brócył i im płeciun grozec. Chce ta zary są na miejscu wapły chwolec błega? Błe nie, to jowum na skórze spróbuj abatoga. Widza doch, że nic nie skórą samym leno peściem, więc zaciną sieści z górę łekło dac bicieściem. Ciej widzałe, że nie ziarte, ty są ziede zlankłe, zare, więc łed kreły głowę i na saniach chlankłe. To był triumf, moja białkłe, chwała nasi wiarę. Szpys ten doch je wicy wyrtny, jak sztere talary. Ziedów, co na słowa święte zawde bełe głychy, je bicieściem w krótci sposób dostyłem do skruche. Łedtąd tak sa ukłerzyłe wieldzine mundrale, że przed kłeźdym świętym krzyzią niskłe są kłoniale. Ale wreszcie pierwszy dzyń podróży zbliżył się do końca, a na niebie le kunseczk widać było słońca. Ale tam wej za górami wiesą rozpłyscy ro, co z niej wesok nad chałupę kłesu sowe zyro. Czuj tak, łypce, rzekłem tero do mojego ludu, włeny wse, co tam je na dole, dziś wepłeć niem z trudu. Mojeże się stałeni dotąd wiele, jeś nie czyle, a to wies je nieznaczniejsze z całej zemści kwile. Wita, że i sływa sigo pod niebieści brumę, a meją, lepomnianty ta, strzypciem nazywumę. Łena zawdę dla całego krejsu bandze wzorem, błesił tesów sen ze strzypcia westu profesorem. Znowu insi, ciebie knypą, gąsę pasu nad strugą, dziś je zdimta ciopcie ziede, ksandzem, błeścim sługą. Ty są prądko moje ziede za ciopci złapałe, innym sławnym strzypścim ledzom łukłon swój łeddałe. Wnet belesme w strzypciu w karćmie, kłenie ziarłe w stani, a me spale su na sztrei nocleg tam był tani. Reno ziesme tyś rzetelnie wsiadko zapłacele, a łesfice dali w drogę wiesoło rusiele.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę. You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is-

0: Te pierwsze cysterskie lato muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę, od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20:30, również w soboty do 15:00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Wody w Szczelbowie zapraszają!
1: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
7: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Reklama.

0: Słuchajcie radia. Radia Norda FM. Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
0: Reklama.
5: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
6: Wen to quel hychenlinden, ciej rispans generu na pół płebity już sam do wróceniu zbieru, nie wiedząc się kniazewicz cygnie do łoceci, wen to Jack, zwany Rebuk, strzód pików i mieci, przeniósł knazewicza leste rispansowi, donoszący, że nasi bierzeł tył wrogłewi. Łęd płetemu w hiszpańsce, ciej nasi ułanie, zdobele samosera, chrzept, łosiuńcowani. Był quel quazel tu ścigłe, renioni dwa razy. Płesobno jak nen wesłańc, z tajnima rozkazy biegu po różnych stronach decha ledzy badac, towarzystwa tajemni zrzeszac i zakładac. Ku reszce w Soplecowie, w swym tatczenym gniuzdze, ciej rechtowu płewstanie, zginął na najezdze. Prawie u jego śmierci nadeszła wiadomość do Warszawy w tą chwila, ciej cesyś jegłemust. Racił mu dać zadywni cienę bohaterści Legii Wenerowi, znaci kawalerści. Tak ciejne wszedce życie musiał na uwydze i zreprezentaja województwa władze moją konfederacką, łegłuszą wąlaską, że ten Jack

służba i cesarską łaskę zniósł in familii plachę. Powrócił do cesty i zniw się w rydze prawych patriotów miejscy. Tych tom ze smił Jacek'a zmarłego rodzenie wspomniec, ciedeły dywny, zagładzony winie, ten płypadnie za kara tacigłe weżutu, gravis note macule, według słów statutu, każących tak milita, jak i skartabela, co bez su in familiu na obywatela. A zieter je równost, ten articiel trzeci, obowiązuje równo i mieścin i kmiecy. Ten websunt marszałkowści pun pisosz łomiescy w aktach generalnostce, a dźwiżnik łewiescy. To za tylko regilej honorowi ksizia, że późno przesiedł. Nic kto sławie nie ubliży, źle Jacekowi nie mógł on służyć w łezdobie. Tej niech mdze służył na wdyr, wieszy mgłę na grobie. 3 dni tyłe mdze wisył później do kaplece z łazigłę na włetum, dla błega rodzece. Ciej to mił rzekły, Werder wycygnął z płekrówca i zawiesył na skromnym krzyżeku grobówce. Płeza rzeszonu wkruta blewiuska czerwoną i krzyż bił jej gwózdesty ze złotą kwerunu. Procem słońcu parmienie gwiazdę zajasniałe, jakby ostatni płewic zemści Jacka chwałę. Tymczasem lud na kleczkach anioł pańści mówi, a łyprysił łe wieczni spłakły grzesznikłewi. Sądza łypchydy głescy i wiejską gromadu wsiedcych do Soplecowa wzywu na biesada. Ale na damie hecie usedle dwaj starce. Miele kwel kwelun miodu 2 pulgarce. Zdrzał syt, gdzie westrzut pączków parwistygłe maku był łun jak słońcownik w szkleniącym kłe upaku, strójnym blachą złocestu i pióra kłe łuta. Kwelni dziewcia w zelonej seczęce jak ruta, rówiznie, figułyćka młodrawi jak bratci w łecie błerynka. Dali panne rwałe kwiutci, pełe grodze umlesną odwracały głowę łed młylków, żeby ima nie miesiąc rozmłewy. Ale starce miód piją, tabacirką, skwerę, tej częsteją sa nawzój, toczą rozchłe wyrę. Jojo, mój protozenku, rzekł sztekoć garwazy. Jojo, mój garwazenku, rzekł dźwiźnik protazy. Jojo, wej, powtórzyle zgłedno cile razy, ciwele w takt głowama. W końcu dźwiźnik rzecie, że proces nasz skuńcie sa dziwno i nie psiecia. Kwoliu były przekłady, pamiętą procesy w kternych są całe głersi niż kwel nas ekscese. A intercezy cała zakończyła kłopot. Tak spłeś do błahatima pogodził sam łeput. Krepsz tułowie, skupsz sama, potrament z pikturną, złodyń sama Mackiewicz, z chwilę ma turno. Co gdym, kłepelusie mi wele zmieści z letwą jeść gwersi, niźle so plecą chwereści. A ciej narozem to wza królewu Jadwiga, to sa bez sądów tamta skończyła intriga. Dobrze ciej strony mają panna Bogdowe, na łozienie. To w jedno ugodę głotowi. Nadłegszy proces tak więc biwu z duchowieństwa katoleckim, a było też z bliższym pokrewieństwa, bo wnęcia sprawę skończyć nie idzie małżeństwa. Stąd kalache z Rusama w sferach nieskończonych idą z Lecha i Rusa, dwóch bracy rodzonych. Stądka teli procesów letewścich w cegbeło, śłez ksążma krzyżykama, jaś wygrył Jagiełło.

Stundka na końc pan debat. Długłe przed aktama sławny ten proces rymsiów z Dominikanama. Jaś wygrał w końcu syndik klasztorny ksunc dimsia. Stundka życzunka. Większy pun Bóg niż pun rymsia. Cecil de Łozia. Lepszy miód od te nozika. To rzekła półgarcówką, przepił do królcznika. Prywda, prywda, rzekł na to Gerwazy skreślony. Dziwni to były losy ti nasi kwerony i nasi letwe. Kwe to jak zieniał i dwoje. Bóg złączył, a ciert dzieli. Bóg swoje, ciert swoje. Ne brace protezenku, że to łeci nasie widzą, że znowa do nas ti koronija się zawitale. Służył jem z nima przed late, pamiątum dzyrści bele z nich konfederate. Ciejbe nie błeszczyk pun mój stolnik dożył chwile, łe Jacku, Jacku. Leceś bandzema skwelele. Skwerno dzysy znowu letwa, resi za skwerunu, toc przez tom dze idzone wszedkłe usmierconu. Jedzywni, rzekł protazy, że wej łeci zosy łechterny rank, a teru naś Tadeusz prosy, był rok temu omen jak bez znak z nieba. Pannu Zofiju, przerwał sztekyć, z wacją trzeba błeju dorosła, nie jedzę górzą malutczu. To te z krwi cygniarści je sztolnika wnuczką. Ne tej, kłócił protazy, to znan ci proroci łej losu, widzą znank, na gwysni łecie.

0: elbowie zapraszają!
1: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
2: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
6: Reklama.

0: Radia Norda FM. Autopromocja.
1: Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
5: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Morawiecki i jego zwolennicy po zapisem to ponad 40 osób. Ceny paliw dalej w górę, diesel może kosztować ponad 8 zł. Olbrzymi statek wpłynął do gdyńskiego portu, tak dużego nie było tam nigdy dotąd. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest nas 44, mówi Mateusz Morawiecki, który decyzją Jarosława Kaczyńskiego został wczoraj wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. A razem z nim grupa właśnie 44 polityków. Morawiecki zapowiedział, że skupieni wokół niego działacze spróbują dotrzeć do szerokiej grupy wyborców na prawicy. Były premier rzucił oskarżenie w kierunku stronnictwa Jarosława Kaczyńskiego, mówiąc o niewielkiej, ale głośnej grupie intrygantów, którzy doprowadzili do rozłamu.
8: Ta ekipa, która tutaj jest ze mną, ta 40, ale także europarlamentarzyści i wiele osób, które w Prawie i Sprawiedliwości dało się jakoś zastraszyć, też sympatyzują z nami, mówię o parlamentarzystach. My mamy plan, jesteśmy zdeterminowani, wiemy co robić, mamy siłę.
7: Morawiecki unikał odpowiedzi na pytanie, czy niedługo stworzy nowy klub parlamentarny i nową partię. Dron nad Rumunią zestrzelony przez myśliwiec F-16.
9: To ważne, że doszło do tego nad niezamieszkanym obszarem, dzięki czemu pilot mógł otworzyć ogień z powietrza.
7: Mówił rumuński prezydent Nikus Ordan. W tym samym czasie w ukraińskiej stolicy był ogłoszony alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku. Nie zatrzymają się wzrosty cen, tak uważają eksperci z ePetrol. Ich zdaniem w nadchodzącym tygodniu szczególnie drożeć będzie olej napędowy. Jego średnia cena przekroczy 8 zł za litr. Wzrosty napędza sytuacja na Bliskim Wschodzie. Chodzi o wznowienie amerykańsko-irańskich ataków. A także mamy sezon wakacyjnych wyjazdów, więc jest większy popyt na paliwa. Jürgen Klopp już oficjalnie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Niemiec. Były trener Borussii Dortmund i Liverpoolu zastąpił Juliana Nagelsmana, który odszedł po tym, jak Niemcy przegrały z Paragwajem mecz o awans do 1/8 finału Mundialu. Umowa Kloppa ma obowiązywać do 2030 roku.

0: Port Gdynia po raz pierwszy w historii przyjął kontenerowiec o długości blisko 400 metrów. Szerokość tego statku też imponuje, wynosi aż 54 metry. Jednostka zacumowała przy Nabrzeżu Helskim i akurat przez cały weekend tam zostanie, więc to może być turystyczna okazja do zobaczenia giganta. Statek z Gdyni wypłynie w poniedziałek.
1: Sponsorem prognozy pogody są Czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: 23 stopnie dzisiaj na wschodzie Polski, 24 w centrum i nad morzem, 29 na zachodzie. Na ogół słonecznie, choć niewykluczone delikatne przelotne opady deszczu. Wiatr słaby, ale nad morzem, czasem

0: Opucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
5: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
4: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
5: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
4: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
5: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
4: Więcej informacji na Facebooku.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
7: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
6: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
7: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
6: Super, od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne,

0: i dodatki do wnętrz, teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
2: Program Gwoździa przy mikrofonie Michał Jarosza. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Michał Gajdus, zawodnik klubu biegacza imienia braci Petko oraz Oliwia Rolbiecka, zawodniczka klubu AZS AWFIS Gdańsk. Witamy.
3: Dzień dobry. Witamy.
2: Rozmawiać będziemy oczywiście o bieganiu, rzecz jasna, można się już domyślać. I zacznijmy sobie od początków. Jak to się stało, że zaczęliście biegać? Jaka była geneza tego? Rodzina sportowa, zainteresowania sportowe, czy może totalnie absurdalny przykład, biegliście na autobus i się spodobało? Co było tą genezą?
3: Możesz zacząć.
4: W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że no miałem za dużo energii, jak byłem mały. Tata zaprowadził mnie na boisko piłki nożnej, bo to naprawdę od tego się zaczęło. Odbierał mnie wieczorami, ja sobie trenowałem z starszymi, spodobało mi się to. I doszło do tego, że trenowałem w piłkę przez 6 lat. Po czym w sumie jakoś tak, chyba już miałem dosyć trochę. Trochę już nie miałem motywacji. A jako, że byłem konsekwentny w treningach, przełożyło się to na moją wytrzymałość i w tę stronę poszedłem. Rodzice mnie do tego trochę namówili, trochę znajomości. No trenerka mnie wyhaczyła również z Lęborka i tak w sumie wszystko się pociągnęło, jak zacząłem trenować i teraz to pokochałem i robię to dalej.
2: A w twoim przypadku?
3: No ja ogólnie mam obojgu rodziców trenerów i właśnie trenujemy z moim tatą, Zbigniewem Rolbieckim. Ale no ten sport, samo bieganie w sobie nie było od zawsze ze mną. Można powiedzieć, że coś tam próbowałam, ale jeszcze przez to przeszłam przez tańce, przez pływanie nawet chwilkę, tam rok chodziłam do szkółki. No ale tak zaczęłam profesjonalnie trenować, można powiedzieć, od roku mniej więcej, właśnie pod okiem mojego taty, bo wcześniej jeszcze były między innymi płotki u mojej mamy, Anny Sękowskiej, ale no jednak wytrzymałość pokazała, że muszę biegać raczej te dystanse średnie i dłuższe, no i właściwie dopiero zaczynam, ale można powiedzieć, że będę biegać prawdopodobnie 800, może 1500.
2: Rodzina sportowa, czy był trochę taki nacisk, przymus, że jakiś sport musi być, czy raczej otwarcie na to, że gdybyś nie chciała w żadne sporty iść, to nie ma problemu, a raczej sama chciałaś?
3: Myślę, że otwarcie, natomiast gdzieś jednak jeździłam z rodzicami po prostu od dzieciaka na te obozy i no to było takie naturalne chyba, że po prostu zawsze coś chciałam robić, co starsi, no i myślę, że i tak bym gdzieś bardzo chciała iść w tą stronę.
2: Już tutaj przeszliśmy troszeczkę później nawet w ten temat. Jakie dystanse biegacie?
4: W moim przypadku są to biegi przeszkodowe. Już w tym roku zacząłem oficjalnie biegać 3000 metrów z przeszkodami, ponieważ rok temu byłem jeszcze zawodnikiem do lat 18. Tam był jeszcze dystans 2000 z przeszkodami, a w tym roku już się zaczęło poważne bieganie. Jest to dystans 3000 metrów. I...
3: Ale Michał też super biega na 1500.
4: Tak, jakby to, że trenuję pod przeszkody, nie zamyka tego, że muszę biegać tylko te dystanse. Sprawdzałem się również na innych dystansach, typu 1500, 3000 metrów. Nawet zdarzyło się Mistrzostwa Polski na piątkę wygrać w tym roku. No. Także myślę, że jestem dosyć... Myślę, że jestem bardzo mobilnym jednak zawodnikiem. I to dobrze sobie radzę na wszystkich tych dystansach.
2: Tutaj w twoim przypadku już troszkę sobie powiedzieliśmy właśnie, jakie dystanse biegasz. No to teraz kwestia zawodów. Jakie miały już zawody miejsce z waszym udziałem? Może, czy już w jakiś brałaś udział też w twoim przypadku, bo rok treningu.
3: Tak, no właśnie zastanawialiśmy się z trenerem, czy jest sens startować i przygotowywać się teraz pod Mistrzostwo Polski. Natomiast uznaliśmy, że może jeszcze nie chcemy wrzucać mnie na tak głęboką wodę i zaczynam startować prawdopodobnie w drugiej części sezonu letniego, ale no zobaczmy, jak to się potoczy.
2: A w twoim przypadku, Michał?
4: Ja już sporo startów zaliczyłem, nawet już miałem, mam przerwę pomiędzy tymi

0: tymi startami, bo zrobiliśmy taki obóz jeszcze przygotowawczy. No, początkując od sprawdzianu na 2000 metrów przeszkodami, później parę biegów tam na 1500. Tak jak mówiłem, prędzej Mistrzostwa Polski na 5000 metrów, które udało się wygrać. A teraz przygotowuję się, ponieważ za tydzień są Mistrzostwa Polski do lat 20 w Zamościu. Tam będę biegał właśnie swój koronny dystans 3000 metrów z przeszkodami. A jeszcze tydzień później Mistrzostwa Polski Seniorów, gdzie również się sprawdzę. A dzień po tych mistrzostwach wyruszam już na Mistrzostwa Świata U20 do Eugene, do Stanów Zjednoczonych, gdzie celuję, żeby dostać się do finału. I to jest tak naprawdę najważniejsza impreza w tym roku i do tego się przygotowuję. Dlatego na razie to tylko taki okres przejściowy, ale już gdzieś tam jestem obiegany na tych dystansach, jestem przygotowany, jakby wiem, z czym to się je.
1: No to o tych przygotowaniach teraz trzeba sobie troszeczkę powiedzieć. W końcu wielkie wydarzenie, wyjazd na drugi koniec świata. Czy przede wszystkim, bo zaraz pewnie sobie powiemy trochę o samych treningach, o tym jak to wygląda, ale przede wszystkim czy stres nie zjada, bo mimo wszystko bieganie tutaj na naszym polskim podwórku jakoś tak bardziej to wszystko jest swojskie, zrozumiałe, swój teren, a jednak tutaj przeskok do całkowicie innego otoczenia. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
0: No, można powiedzieć, że ja już jakieś tam doświadczenie w tym mam, ponieważ pierwszy raz na arenie międzynarodowej wystartowałem 2 lata temu na Mistrzostwach Europy do lat 18. Odbyły się one w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. Tam rzeczywiście mogę potwierdzić, że no, stres mnie trochę zjadał jeszcze, bo wiadomo, że tu jednak widziało się różne inne flagi, różnych innych zawodników. No, wiadomo, że nie było się tam najlepszym, dlatego też sama taka presja zjadała, widząc, że ktoś ma lepsze życiówki i tak dalej. Ale teraz już myślę, że jestem na to przygotowany, ponieważ rok temu również miałem styczność startować w meczu międzynarodowym. Później miałem okazję startować na Międzynarodowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży, który odbył się w Macedonii Północnej. To było naprawdę fajne wydarzenie, był taki klimat właśnie takich małych igrzysk, ponieważ to taki był cel jakby tego.
2: Bardzo fajna atmosfera tam była.
0: Tak, naprawdę, co prawda to było odbywane tylko z krajami europejskimi, nie na całym świecie, ale mimo wszystko to taka wioska olimpijska, powiedzmy, parę ich w sumie było tam.
2: Oddawało mocny klimat.
0: Tak, fajny klimat to dawało tam, udało mi się wywalczyć brąz, cel był na złoto, ale no, temperatura, nie ukrywam, że nie sprzyjała, ponieważ było tam miejscami 40 stopni w cieniu, warunki mieszkalne troszkę nie sprzyjały, był zwykły wiatrak w pokoju postawiony, który w sumie bardziej wiał ciepłem. Dlatego też niektórzy zawodnicy mieli lepiej tam, mieli hotele, więc może też dlatego z nimi przegrałem. Ale jakby to była dla mnie cenna lekcja. Teraz jest teraz będą Mistrzostwa Świata, tam na pewno warunki będą lepsze. I zobaczymy. Tak, no myślę, że już z tym stresem lepiej sobie radzę, wiadomo, trochę dojrzałem, trochę więcej doświadczenia zapałem i to jest najważniejsze w tym wszystkim.
1: Trenujecie u jednego trenera obydwoje, a jesteście w dwóch oddzielnych klubach, więc jak to się rozkłada? Jak te treningi w dwóch różnych klubach i treningi z jednym trenerem, jak to wszystko dodać do siebie?
2: No może ty zaczniesz właśnie od swojego klubu, bo ja będę mogła do tego pewnie przejść.
0: Dobrze. No to u mnie to zaczęło się tak, że w sumie potrenowałem rok te bieganie od tego, jak zakończyłem tam trenować piłkę nożną. I już wtedy udało mi się fajnie pokazać na Mistrzostwach Polski, jeszcze to było do lat 16, ponieważ tam zdobyłem złoty medal na trochę śmiesznym dystansie, bo 1000 metrów z przeszkodami, bez rowu z wodą, ale był taki dystans, zdobyłem tam złoto razem z rekordem Polski. Wyhaczył mi właśnie trener nasz teraz, tata Oliwii. I od tego momentu jeżdżę z nim na kadry, trenuję z nim tam, ostatnio nawet części w sumie na co dzień. I jakoś tak to wyszło, że zaczęli się zbierać zawodnicy, również wziął mnie wtedy razem z zawodnikiem tutaj z Wejherowa, Aleksandrem Okrucińskim, z którym tam razem jeździłem prędzej na obozy.
2: Tak.
0: I w sumie tak po kolei zaczęła zbierać się grupa, zawodnicy zaczęli przychodzić do trenera, nie tylko właśnie tutaj z klubów z Trójmiasta. Tak jak mówię, tutaj Lęborg, Wejherowo, tutaj ktoś z Sopotu. Tak, nawet z Kościerzyny teraz są zawodnicy, także jakby mamy taką grupę treningową, nie są wszyscy z jednego klubu, wręcz nawet przeciwnie, każdy jest prawie z innego.
2: Mamy chyba z 5 klubów zawodników, trener ma, to znaczy się.
0: Tak, no myślę, że tak to około wyjdzie. No.
2: Ale głównie trener jest podpisany pod SKL-a Sopot, ale no trenujemy właśnie na SKL-a w Sopocie na stadionie, ponieważ na AWF-ie Gdańsku jest aktualnie remont. I no, Michał musi dojeżdżać właściwie do Sopotu na treningi. No tak samo jak my z Wejherowa. Ale no jest to bardzo pozytywna współpraca, moim zdaniem.
0: Tak, no wiadomo, że

0: Każdego dnia nie muszę przyjeżdżać, mam również warunki, żeby trenować w Lęborku. Nie na wszystkich treningach jakby trzeba być pod okiem trenera, tak. Też nie zawsze trener jest, wiadomo.
1: Trener rozpisuje plany i właściwie musimy codziennie wysyłać realizację z tego planu, jak tak, wykonaliśmy trening.
0: Nawet.
2: I
0: nawet.
2: Udaje się zawsze to wypełniać, czy czasami jest takie troszkę, że trzeba coś naciągnąć?
1: No nie, no naciągać raczej się nie staramy. Właśnie próbujemy raczej wykonać ten trening jak najprecyzyjniej i tak jak jest pod okiem trenera normalnie. Ale wiadomo, że czasami coś na przykład, nie wiem, nie dokończy się rozbiegania, no i wtedy trzeba o tym poinformować trenera, co się dzieje. Na przykład aktualnie jest w Fontromę na tak, obozie, zgrupowaniu we Francji z Maćkiem Megierem i trenują tam bardzo... mocno.
0: Tak, ponieważ tam Maciek się przygotowuje do Mistrzostw Europy Seniorów tak, i no. Tam właśnie taki obóz zorganizowali. No. Ale no, co do tych realizacji treningów, no to jest sport nie już drużynowy, dlatego jakby można powiedzieć, że...
1: Każdy indywidualnie podchodzi.
0: Tak, że każdy jest kowalem własnego losu i to, jak się wykona ten trening, jakby wpływa na nas, więc jakby... Tak. Próbowanie oszukać trenera to jest nie tak naprawdę sensu. Oszukanie samego siebie tak. I jakby nie ma w tym żadnego sensu, bo to w dwie strony tylko psuje.
2: Czas na ten najtrudniejszy temat. Jak udaje wam się łączyć sport z waszymi codziennymi obowiązkami? Bo z tego co wiem, to jeszcze się uczycie.
1: Tak, no ja aktualnie napisałam maturę, więc no jeszcze nie mam takiego planu na siebie stuprocentowego, co bym chciała robić, no ale na pewno będę chciała gdzieś to wszystko razem połączyć i móc i studiować, albo pójść do pracy, no wydaje mi się, że raczej studiować aktualnie i no trenować, a to będzie bardzo ciężkie, no bo jednak sporty wytrzymałościowe, bieganie to nie jest taki najprostszy trening, ale... Nie jest aż tak źle, jak się tak, mogłoby wydawać.
0: Da się to połączyć, chociaż no nie ukrywam, że jest to ciężkie, ponieważ trenując na obozach dwa razy dziennie, a tych tak. Obozów jest sporo, często jest tak, że jedziemy na 3 tygodnie, wracamy na te 2-3 tygodnie i jedziemy znowu. Dlatego jakby w tych przerwach tam trzeba sobie szybko wszystko nadrabiać w tej szkole, bynajmniej w moim przypadku tak to wyglądało. A na obozach nie ukrywam, że ciężko jest się za to zabrać, bo jednak gdzieś tam powiedzmy drzemka pomiędzy pierwszym, drugim treningiem jednak stawia się na to, żeby się zregenerować jak najlepiej. Da się to połączyć jak najmniejszym namiarem sił, ale no nie ukrywam, że jest to ciężkie na takim poziomie, bo tutaj liczy się tak naprawdę już każdy aspekt, czy to zarwanie chociaż troszkę snu, czy zaniedbanie tam regeneracji
1: trzeba
0: może
1: decydować.
0: Wpływać naprawdę, a tam czasami liczą się sekundy, czasami nawet setne sekundy, tak. Dlatego, ale da się ogólnie.
2: Czas na przyszłość, czas na plany na przyszłość. Jakie macie największe marzenie, jeśli chodzi właśnie o karierę biegacza? Może już coś gdzieś się szykuje właśnie oprócz tych zawodów, na które wiem, że ty się wybierasz, już o tym sobie powiedzieliśmy, ale co dalej? Może coś dopiero jest w sferze marzeń, może coś już przekuwa się na rzeczywistość?
1: No myślę, że Michał tutaj ma już duże pole do powiedzenia, bo no wiadomo, raczej w większości są igrzyska olimpijskie. To wiadomo, że to jest takie chyba największe spełnienie marzeń. No ale Michał już tutaj powoli jest na drodze, aby faktycznie na te igrzyska się dostać.
0: Tak, no kolejne igrzyska są w 2028 roku, czyli za 2 lata. Fajnie by było się na nie dostać, chociaż no, nie ukrywam, że będę jeszcze bardzo młody, no bo będę miał 20 lat. Także...
1: Ale to nie skreślę.
0: To nie skreślę, wiadomo. Lecz to by było bardziej coś takiego, żeby próbować się dostać, niż tam walczyć o coś. Po drodze będę miał również za rok jeszcze Mistrzostwa Europy do lat 20, wtedy będę tym starszym rocznikiem. Odbywają się one w Bydgoszczy, także tutaj na naszych ziemiach blisko, tak. Daleko nie będę miał. Tam będę walczył o złoto Mistrzostw Europy, bo myślę, że jestem na to gotowy i będę przygotowany. Patrząc teraz po wynikach rówieśników i będzie to możliwe. Ale tak, no igrzyska to jest wiadomo marzenie. Kolejne igrzyska myślę, że bardziej są w zasięgu w 2032 i tam chciałbym się wcelować z formą na pewno, tam już się pokazać z jak najlepszej strony, wiadomo, tam już będę doświadczonym, trochę starszym zawodnikiem, bo jednak 24 lata, także to już jest taki prawie idealny bieg, wiek na bieganie, fajnych wyników i no tak, igrzyska to są tak naprawdę największe te marzenia.
2: No i ostatnie już zagadnienie. Do biegania chyba nikogo nie trzeba już teraz zachęcać. Bieganie jest na tyle popularnym sportem, że mnóstwo ludzi się tym zajmuje. No to w inną stronę. Czy warto zamieniać hobby, po prostu bieganie, w coś więcej? Czemu warto właśnie pójść bardziej w te urzeczywistnianie, że tak to ujmę, kariery nawet? Czemu warto zmienić hobby po prostu w sport?

0: Generalnie myślę, że po prostu sport jest bardzo dobrze profilaktyczny dla zdrowia. Samo bieganie w sobie teraz stało się bardzo powszechne, popularne i właściwie wyjdziemy gdziekolwiek i widzimy po prostu biegaczy. Moim zdaniem jest to niesamowite, bo no, 10 lat temu to chyba było wręcz nie do pomyślenia, żeby aż tyle ludzi teraz mogło biegać. Ale no, generalnie każda forma aktywności jest bardzo dobra, tak? No, my nawet jako po prostu tutaj para możemy powiedzieć, że często chodzimy, nie wiem, nawet na rowery, zdarza się, po prostu nie chcemy leżeć tylko i wyłącznie, a no to ruszenie się, sport, kurczę, naprawdę, to jest coś niesamowitego, że nie trzeba tylko zamykać się na jedną możliwość, a poza bieganiem jest tyle różnych dyscyplin, że...
1: Tak, no naprawdę bieganie to jest wspaniała przygoda, ogólnie cała lekkoatletyka, mówi się, że tak. Każdy się tam zna,
0: tak,
1: no. Każdy gdzieś tam sobie kibicuje.
0: Taka sportowa rodzinka.
1: Tak, robisz no. Taka rodzina i naprawdę pójście w to tak profesjonalnie jest naprawdę fajną przygodą, ale zwiedzi też, się świat, tak. Na pewno sporo tych obozów mamy już teraz, coraz częściej są tu zagraniczne, tak. Czy to w zimę powiedzmy Portugalia, żeby strzelić się fajnie w klimat, żeby nie tutaj nie biegać po tych śniegach, lodach, co to tutaj było u nas w zimie. Później jakieś tam wysokościowe obozy, byliśmy na przykład w Stanach też, w Albuquerque, to jest właśnie w stanie Nowy Meksyk, później właśnie Font-Romé, w którym teraz nasz trener również tam jest, przebywa. Tak. To jest również też tam wysoko, 1800 metrów nad poziomem morza się tam mieszka. No i na pewno zwiedzić ten świat, poznać się wspaniałych ludzi. Można tam właśnie sobie porozmawiać z ludźmi z zagranicy, swoją wiedzę również też rozwinąć. I naprawdę jest fajna przygoda, tak jak profesjonalnie się trenuje. Polecam każdemu. Trzeba dobrą drogę odnaleźć. I...
2: No to z tą właśnie myślą, z tym poleceniem zakończymy już naszą rozmowę. Mi pozostaje życzyć wielu sukcesów w karierze sportowca. I przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Michał Gajdus, zawodnik klubu biegacza imienia Braci Petko oraz Oliwia Rolbiecka, zawodniczka klubu AZS AWF US Gdańsk. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy bardzo. Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.

0: Elbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej

0: przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
3: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji zarządzono wielotysięczne ewakuacje. Koniec z trzymaniem psów na łańcuchu, prezydent podpisał ustawę. Wróciła piłkarska ekstraklasa, dobry początek Radomiaka i Legii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielkie pożary w Hiszpanii, ewakuowano 65 tysięcy osób. Najgorsza sytuacja jest w okolicy Madrytu. Władze wprowadziły tam stan wyjątkowy. Hiszpańska obrona cywilna podała, że ogień przesuwa się z prędkością 6 km na godzinę. Niektóre pożary mogły być celowo wywołane, podejrzewają lokalne władze. Groźne pożary występują też koło Walencji i w Andaluzji. Podobnie jest we Francji, w okolicy miasta Bordeaux. W nocy zapowiedziano ewakuację jego przedmieść, a już teraz ewakuowano ponad 100 tysięcy osób. Psy i koty nie będą już mogły być trzymane na uwięzi. Prezydent Karol Nawrocki podpisał tak zwaną ustawę łańcuchową, czyli nowelizację ustawy o ochronie zwierząt. W ubiegłym roku podobną ustawę prezydent zawetował, bo jego zdaniem nakładała na Polaków trudne do spełnienia obowiązki, np. ustalenie wielkości kojca na podstawie wielkości psa. Takich wymogów nie ma w nowej ustawie, mówi prezydent.
4: Wcześniejsze weto było potrzebne. Złe prawo zostało zatrzymane, a w jego miejsce powstało rozwiązanie skuteczne i optymalne.
3: Nowe przepisy dotyczące ochrony zwierząt wejdą w życie za nieco ponad rok. Klasy biolchem w liceach i kierunek lekarski na uczelniach są hitami rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach o profilu biologiczno-chemicznym ubiegało się nawet 5 kandydatów. A jeśli chodzi o kierunek lekarski na uczelniach, w niektórych na jedno miejsce było nawet 38 chętnych. Po 2 miesiącach wróciła piłkarska ekstraklasa. Wczoraj na otwarcie Radomiak wygrał z debiutantem Wieczystą Kraków 2-1, mówi trener Radomiaka Tomasz Kaczmarek.
5: Cieszę się dzisiaj, że mogliśmy zacząć sezon 3 punktami. W pierwszych kolejkach najważniejsze są wyniki, bo jeszcze nie jesteśmy w idealnej dyspozycji, to było dzisiaj widać. Przyjdą dni, że będziemy w dużo lepszej formie.
3: W drugim meczu Legia Warszawa wygrała na wyjeździe z Pogonią Szczecin 1-0. Rzutem na taśmę gola strzelił w doliczonym czasie nowy piłkarz Legii, Chorwat Zoran Arsenić. Dziś 3 mecze. O 14.45 Jagiellonia zagra z Koroną, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.
6: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
7: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.

Bardzo ładna sobota, dużo słońca, po południu miejscami możliwe przelotne opady deszczu, zwłaszcza na północnym zachodzie Polski. Temperatura maksymalna 23 stopnie na wschodzie, 24 nad morzem w centrum i w górach, a najcieplej na zachodzie Polski 20.

0: Koło Pucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda FM.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Reklama.
6: Rozmowy o Nordzie.
7: Słówka.
8: Idą w główka.
9: Lekcja 47.

0: Iśk.
1: Iśk.
0: Źrebak.
1: Iśk.
0: Iśk. Iśk na paziąc wesadzu, błymły w stani smród wadzu.
1: Nie byle jaki mają węch źrebaki.
0: Iśk na paziąc wesadzu, błymły w stani smród wadzu.
1: Iśk.
0: Źrebak.
1: Iśk.
0: Iśk.
2: W Arkana Kaszubszczyzny na wesoło wprowadzali Was profesor doktor habilitowany kaszubologii stosowanej Kalina Janczewska i magister wielokrotnie zrehabilitowany kaszubistyk Tomasz Fopke.
1: Słówka.
0: Idą w główkę.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama.
4: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
1: Reklama.
4: Statek kosmiczny Starship wykonał próbę kosmiczną wreszcie udaną. W ciągu 48 godzin Ukraina spodziewa się zmasowanego rosyjskiego ataku. Zbyt szybki rower elektryczny wyprzedził policję na podwójnej ciągłej. Kierowca będzie mieć kłopoty. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tym razem się udało. Statek kosmiczny Starship firmy SpaceX wykonał 13 lot testowy. Wysłał na orbitę 20 zmodernizowanych satelitów Starlink i po godzinie wrócił na Ziemię, lądując w Oceanie Indyjskim.
5: Starship descending into the Indian Ocean.
4: Starship opada na Ocean Indyjski i lądujemy na wodzie. To najłagodniejsze wodowanie, jakie kiedykolwiek mieliśmy w przypadku statku Starship na Oceanie Indyjskim. Starship ma w przyszłości transportować astronautów na powierzchnię Księżyca w ramach misji Artemis. Rosja przygotowuje zmasowany atak rakietowy na Ukrainę, twierdzi Wołodymyr Zełenski. Zwrócił się z apelem do partnerów Ukrainy, liczy na pomoc, mówi, że priorytetem jest obrona powietrzna. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości stał się faktem. Z PiSu odszedł Mateusz Morawiecki z grupą ponad 40 polityków. Jarosław Kaczyński powiedział w wywiadzie telewizyjnym, że proponował Morawieckiemu w przyszłości kolejne stanowisko premiera, ale Morawiecki chciał przejąć ster w PiSie. Warszawa uczci dziś zbliżającą się rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Przy Muzeum Powstania odbędzie się koncert, a przez Śródmieście, Żoliborz i Bielany przebiegnie 35. bieg Powstania Warszawskiego. To wszystko wieczorem, ale niektóre ulice będą zamknięte już od rana. Nietypowa interwencja policji. Mundurowi zatrzymali rowerzystę, który jechał stuningowanym rowerem elektrycznym ponad 50 km na godzinę. 47-letni mężczyzna wyprzedził tym pojazdem nieoznakowany radiowóz na podwójnej ciągłej, tłumaczy Przemysław Ratajczyk z Dolnośląskiej Komendy.
6: Zgodnie ze specyfikacją techniczną, jego rower elektryczny podlega obowiązkowej rejestracji. Powinien posiadać tablice rejestracyjne, ważną polisę OC, a do jego prowadzenia wymagane jest prawo jazdy kategorii A1 bądź wyższej.
4: Zatrzymany motorowy rowerzysta nie miał żadnego prawa jazdy, a jego sprawą będzie musiał zająć się sąd. Zgodnie z prawem wspomaganie w rowerze elektrycznym działa do prędkości 25 km na godzinę. Oczywiście można jechać szybciej, ale tylko siłą własnych nóg.
7: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody.
8: Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
9: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Przyjemna sobota z maksymalną temperaturą 23 na wschodzie Polski, 24 nad morzem w centrum i na południu, 29 na zachodzie. Dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, choć po południu i wieczorem możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze, głównie na północnym zachodzie Polski.

0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
7: Dzień dobry, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej telewizji morskiej, a dzisiaj ze mną marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: Krajowy plan odbudowy, w tym temacie chcieliśmy się spotkać. To jest szeroki temat, ogromny temat, mnóstwo pieniędzy, które płyną do nas z Unii Europejskiej. Proszę powiedzieć, co takiego z tymi pieniędzmi dzieje się tutaj u nas na Pomorzu?
8: Ach, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo szeroki temat. Bo w ostatnich latach, zwłaszcza dwóch ostatnich latach, odkąd funkcjonuje obecny rząd, zostały odblokowane środki z Krajowego Planu Odbudowy. Dla wielu ludzi to są takie dość wirtualne pieniądze, ludzie nie wiedzą, mieszkańcy, społeczeństwo nie wie tak do końca, co się kupuje za środki z Krajowego Planu Odbudowy, ale jak Unia Europejska odblokowała te środki dla Polski, no to one popłynęły tak naprawdę szerokim strumieniem. Problem jedynie taki, i to warto o tym też powiedzieć, przypomnieć telewidzom, że musiały być wydane do końca czerwca bieżącego roku. Czyli krótko mówiąc, ten ograniczony czas popędzał wielu beneficjentów do tego, żeby tak, żeby

0: szybko wydać, wydać te środki finansowe. Na przykład w przypadku województwa pomorskiego, proszę sobie wyobrazić, zrealizowaliśmy łącznie 65 tysięcy projektów współfinansowanych ze środków Krajowego Planu Odbudowy. Najbardziej znaczące i najbardziej widoczne były wydatki, które finansowaliśmy w naszych szpitalach. To jest kwota tylko w wojewódzkich szpitalach ponad 570 milionów złotych łącznie w skali całego województwa, biorąc pod uwagę również szpitale powiatowe. Wydaliśmy na różnego rodzaju obszary medyczne, opieki zdrowotnej, ponad 800 milionów złotych. To jest w szczególności onkologia, to jest kardiologia i to jest opieka długoterminowa. W przypadku opieki długoterminowej nie wszystkie szpitale, tylko w zasadzie jeden, szpital kościerski, który realizował zakład opiekuńczo-leczniczy, takie centrum senioralne w Dzierżążnie. Ale Wejherowski Szpital jak najbardziej jest tutaj bardzo dobrym przykładem, że jest dobrym beneficjentem. Kilka dni temu oddaliśmy jeden z projektów, który dotyczy kardiologii, oddziału kardiologicznego i zakładu diagnostyki obrazowej, kupując najwyższej klasy sprzęt światowej rangi, służący do opieki kardiologicznej, na przykład tomograf komputerowy umożliwiający badanie serca. Ale tak jak powiedziałem, onkologia, więc Gdynia bardzo dużo na tym zyskała, ale nie tylko Gdynia, bo oczywiście szpitale zarządzane przez spółkę Kopernikus, czy też szpital kościerski, a także słupski. Więc nie było znaczącego szpitala specjalistycznego w naszym województwie, który by z tych pieniędzy nie skorzystał. Ale to jest jedna tylko grupa spraw. Najpoważniejsze projekty, najbardziej kosztotwórcze, to były te projekty związane z odnawialnymi źródłami energii, na przykład farmy wiatrowe, które także były finansowane z tego źródła. Te 65 tysięcy projektów to były projekty maleńkie, średnie i duże, na łączną sumę ponad 12 miliardów złotych. Tyle wpompowano środków finansowych wiele różnych przedsięwzięć na terenie naszego województwa, tylko na terenie naszego województwa. Tak jak powiedziałem, farma wiatrowa, magazyny energii, wiele projektów w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie pomorskiej wsi. Takich projektów było 33 i 14 projektów w zakresie gospodarki ściekowej na terenach wiejskich. Więc tak naprawdę jesteśmy poważnymi naprawdę beneficjentami środków z Krajowego Planu Odbudowy. To, co jest na pewno bardzo istotne i z czym się mogą pasażerowie spotkać, podróżujący choćby z Wejherowa w kierunku Gdyni bądź Gdańska, zakupiliśmy także 10 pociągów ze środków z Krajowego Planu Odbudowy i 15 autobusów elektrycznych, które, czyli napędzanych bateriami elektrycznymi, umożliwiającymi dowóz do węzłów transportowych, na przykład na Półwysep Helski, czy też w rejonie Człuchowa i Kociewia. To są ogromne korzyści, które samorząd województwa i inni beneficjenci z terenu województwa pomorskiego skorzystali.
1: I namacalne, prawda? Bo też szpitale rzeczywiście potrzebują tego finansowania. Ja byłam też na otwarciu tych pomieszczeń nowych w szpitalu w Wejherowie i tam była mowa o tym, że wcześniej był jeden taki tomograf. Teraz jak się zepsuł, to rzeczywiście trzeba było odsyłać pacjentów gdzieś dalej, gdzieś do innego miasta. Teraz ich jest już więcej i to rzeczywiście, to ludzie tego na co dzień nie odczuwają, ale rzeczywiście to jakoś w jakiś sposób...
0: To jest wysokiej klasy urządzenie, jak lekarze mi podpowiadali, właśnie chociażby podczas tego otwarcia, że tak na dobrą sprawę wystarczy kilkanaście sekund i już mamy obraz wskazany przez lekarza, obraz stanu ciała, więc na pewno to jest ogromny skok.

0: w poziomie leczenia w szpitalu w Wejherowie. Ja przypomnę, że szpital w Wejherowie posiada 17 oddziałów. Wysoko specjalistyczny szpital obsługujący bardzo duży obszar, bo ponad 300 tysięcy ludzi, mieszkańców powiatu wejherowskiego i puckiego, a ostatnio coraz częściej otrzymujemy także pacjentów z powiatu lęborskiego. Warto na to zwrócić uwagę, więc każda inwestycja w tym szpitalu, niezależnie od tego, z jakich źródeł jest finansowana, czy ze środków województwa, czy ze środków z Krajowego Planu Odbudowy, czy z funduszy europejskich na poziomie regionu, jest na pewno bardzo cenna.
1: Też przeniesiemy się teraz na szczebel rządowy, państwowy. Ustawa metropolitalna, to o czym też musimy porozmawiać. Duży sukces. Widzę, że samorządowcy też wszystkie ręce na pokład i działali za tym, żeby ta ustawa została. No, proszę powiedzieć, co to zmieni dla takiego zwykłego mieszkańca, na przykład powiatu wejherowskiego?
0: No to jest oczywiście duży sukces, ale ja bym powiedział sukces tylko na starcie tego wielkiego projektu metropolitalnego. No bo sukces ma charakter formalny. Teraz dopiero będzie pewno droga przez mękę. No bo trzeba będzie nie tylko stworzyć ramy funkcjonowania obszaru metropolitalnego, ale także dalsze kierunki rozwoju. Czyli krótko mówiąc, trzeba będzie odpowiedzieć sobie na pytanie, które pani zadała. Co z obywatele, co mieszkańcy naszego województwa na tym skorzystają? W jaki sposób rozwinąć współpracę dużych miast z małymi miastami, które są ze sobą powiązane funkcjonalnie, a częściowo nawet niektóre nie są? No bo cóż mają na przykład Sierakowice czy Sulęczyno do środowiska wejherowskiego? Ja bym powiedział, póki co niewiele. Ale obszar metropolitalny będzie odpowiedzialny za szereg różnych zadań, między innymi za transport i rozwój tego transportu. Chodzi też o to, żeby można było się dość albo względnie łatwo dostać do rdzenia metropolii, czyli także do Wejherowa, także do Gdyni, do Gdańska i Sopotu. I z całą pewnością uprościć system taryfowy obowiązujący na terenie obszaru metropolitalnego. Ja tylko przypomnę, że takich produktów taryfowych, czyli to za ile kupujemy konkretny bilet, to jest ponad setka, 105, o ile sobie przypominam. Więc to uproszczenie korzystania z transportu publicznego powinno być domeną obszaru metropolitalnego. Ale takich zadań jest więcej. To jest kwestia gospodarki odpadami, ujednolicenia tej gospodarki odpadami. To jest także przekazywanie doświadczeń dużych miast, w którym potencjał administracyjny jest dużo większy, tym mniejszym miejscowościom. Ujednolicenie pewnego katalogu wydarzeń kulturalnych, zagadnień związanych z ochroną środowiska. Ale fundamentalną sprawą, tak jak powiedziałem na wstępie, jest transport zbiorowy. Mam nadzieję, że obszar metropolitalny również pomyśli o tym, żeby zwiększyć częstotliwość kursowania szybkiej kolei miejskiej, zwłaszcza wtedy, kiedy taka potrzeba istnieje, czy też usprawni transport bezpośrednio do metropolii z takich gmin jak Żukowo, Tczew, Kartuzy oczywiście, czy też z tej strony, jak jesteśmy tutaj w Wejherowie, warto o tym powiedzieć, o strony Lęborka. A także, jak powiedziałem wcześniej, mówiąc o Krajowym Planie Odbudowy, finansowaniu choćby tych kilkunastu autobusów, 15 autobusów przecież kupiliśmy jako województwo, no to oczywiście dowóz do węzłów i integracji transportu, więc wydaje mi się, że mamy w tej chwili mnóstwo atutów polegających na tym, że decyzja polskiego rządu o budowie elektrowni nuklearnej i usprawnienie sieci transportowej w tamtym kierunku, no, będzie oznaczać tworzenie miejsc pracy i przyciąganie nowych obywateli do powiatu wejherowskiego, lęborskiego, puckiego.

0: pewno także w rejon rdzenia Trójmiasta. Za te wszystkie procesy będzie też odpowiedzialna metropolia, czyli obszar metropolitalny i gminy większe i mniejsze muszą nauczyć się dobrej kooperacji.
1: Jeżeli mielibyśmy to wrzucić na oś czasu, to jak to może wyglądać, jeżeli chodzi o ustawę metropolitalną?
0: Tutaj procesy będą przebiegać bardzo szybko. Dowiedzieliśmy się o tym dwa dni temu, kiedy został przedstawiony harmonogram. Jeszcze w sierpniu odbędą się konsultacje. Mieszkańcy będą mogli wypowiadać się na temat tego, jak oni widzą funkcjonowanie obszaru metropolitalnego, które gminy powinny być wprost włączone do tego rdzenia metropolii. Jakie zadania będą w pierwszej kolejności finansowane. Dość powiedzieć, że ta ustawa przyjęta przez Sejm, podpisana przez prezydenta, daje szansę na wykorzystanie także dodatkowych pieniędzy. A te pieniądze będą potrzebne właśnie na integrację transportu publicznego. Na początek to jest może 150 milionów złotych, potem ta kwota będzie rosła, aż do w trzecim roku 500 milionów złotych. I te środki powinny być dobrze wykorzystane po to, żeby właśnie poprawić transport, żeby poprawić cały system kooperacji, przyciąganie także inwestorów, rozpoczęcie dobrej współpracy obszaru metropolitalnego, czyli samorządów z uczelniami wyższymi, które są niezwykle istotne. Od Wejherowa zaczynając, czy też nawet szerzej, Lęborka aż po Tczew, znajdują się szkoły albo wyższe szkoły, albo zamiejscowe, albo Uniwersytet Morski, Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Medyczny, wiele innych szkół, które przyciągają studentów, przyciągają nowych ludzi także na Pomorze, podnoszą umiejętności, kwalifikacje, więc ta współpraca jest absolutnie potrzebna również w tej dziedzinie.
1: Dużo mówimy dzisiaj też o transporcie, no to na koniec jeszcze szybka kolej miejska, 23 nowe impulsy. Doczytałam też, że 75 milionów pasażerów w ubiegłym roku jechało szybką koleją miejską właśnie w Trójmieście. Rozwija się ta SKM-ka.
0: To jest absolutny rekord. Rzeczywiście 75 milionów pasażerów i to nie tylko w SKM-ce, ale także w przewozach regionalnych. I to jest absolutny rzeczywiście rekord. Jesteśmy najbardziej ukolejowionym województwem spośród wszystkich regionów Polski, bo takich przejazdów na statystycznego mieszkańca mamy już 35 w roku. Więc to jest taki wskaźnik, który pokazuje rzeczywiście potencjał województwa pomorskiego. Do tego stopnia, że mamy niemało też problemów na liniach kolejowych. Jesteśmy w jakimś stopniu ofiarami tego wielkiego sukcesu, bo są niektóre takie linie, które są tak obciążone, że naprawdę musimy zwiększyć częstotliwość kursowania pociągu, zwłaszcza w czasie roku szkolnego bądź akademickiego, na przykład na dojeździe do centrum Gdańska, Jasień, Kiłpinek. W tych rejonach mamy już kłopoty, żeby zabrać wszystkich pasażerów. I stąd zainteresowani jesteśmy zakupem dalszych pociągów. Ja wspominałem, że z KPO kupiliśmy 10 takich pojazdów, ale łącznie w realizacji wielkiego zamówienia, które sięga 47 pociągów, w tym roku wypełnimy cały ten kontrakt. Jest o wartości 1,6 mld. W tym są pociągi w ruchu aglomeracyjnym, czyli elektryczne zespoły trakcyjne, ale także pociągi, które mogą być, które się poruszają na torach niezelektryfikowanych, czyli obsługują region. Podnosimy przez to standard obsługi. No i to rzeczywiście nasze członkostwo w Unii Europejskiej po prostu nam się przynajmniej w tej materii opłaca.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Tematów jest mnóstwo. Niestety w ciągu 15 minut nie zdążymy ich wszystkich podjąć. Jesteśmy na pewno bogaci o wiedzę z KPO. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Moim gościem był marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk. Dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Reklama.
4: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić.
3: Postaw na szybki internet i telewizję od Shop.

0: Kupem telewizja kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksowe.

0: kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
4: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super, od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
6: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach...

0: bo niezależnie od nich znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
3: Reklama.
4: Granica 8 zł przełamana, a paliwo ma być jeszcze droższe. W Polsce jest bezpiecznie, mówił premier w Święto Policji. Zaczyna się jarmark Świętego Dominika. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kończy się tydzień, w którym niemal codziennie obserwowaliśmy wyższe ceny na stacjach paliw. Diesel na niektórych przekroczył 8 zł. Perspektywy nie są dobre, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Zwłaszcza w przypadku oleju napędowego nie zostały przeniesione wszystkie podwyżki z rynku hurtowego i to oznacza, że jeszcze te nowe, droższe dostawy będą powodowały też wzrost cen przy dystrybutorze.
4: Zwłaszcza, że sytuacja geopolityczna jest niestabilna. Policja miała wczoraj swoje święto, w uroczystościach wzięli udział prezydent i premier. To dzięki służbom Polska jest jednym z najbezpieczniejszych miejsc do życia, mówi Donald Tusk.
6: Spójrzcie zresztą choćby w media społecznościowe, tam codziennie są setki filmików, wypowiedzi cudzoziemców, którzy trafiają do Polski i przecierają oczy ze zdumienia. Bezpieczne metro, bezpieczny tramwaj, bezpieczne ulice, można w nocy iść bez niepokoju. To jest wasze wielkie zwycięstwo.
4: W policji pracuje ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy i 25 tysięcy pracowników cywilnych. W samo południe w Gdańsku zaczyna się coroczna impreza, która przyciąga do miasta turystów z całej Polski. Jarmark Dominikański. Na 3 tygodnie zajmie część Śródmieścia. Paweł Radzewicz.
7: Jarmark Świętego Dominika to jedna z największych tego typu imprez w Europie, mimo że ciut mniejsza niż w poprzednich latach, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
8: 715 wystawców. Stawiamy na jakość, nie na ilość. To już nie są czasy 1000 namiotów jarmarkowych. My dzisiaj mamy specjalną komisję, która selekcjonuje wystawców.
7: Na ulicach prezentują się artyści, rzemieślnicy i kolekcjonerzy. W planie jest około 300 wydarzeń kulturalnych, głównie w tematycznych strefach, dodaje menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
9: Tych przystanków mamy aż 6. Każdy jest dedykowany dla innej grupy odbiorców. Tam będą atrakcje od rana do wieczora.
7: Gdański jarmark odbędzie się już po raz 766 i potrwa 3 tygodnie.
4: Na koniec świetna informacja z Oklahomy. Klaudia Zwolińska, brązową medalistką Mistrzostw Świata w kajakarstwie górskim w konkurencji C1. To drugi medal dla Polski. Wcześniej srebro w slalomie wywalczył Michał Pasiut.
10: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Bardzo słonecznie, choć po południu i wieczorem może się trochę chmurzyć na północy Polski. Temperatura maksymalna dzisiaj od 23 stopni na wschodzie, 24 w centrum, 29 na zachodzie Polski. Jutro jeszcze cieplej, miejscami 30 stopni, a od poniedziałku znowu lekkie ochłodzenie.
10: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Norda FM.

0: Zabałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekend.

Weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

0: Więcej na www.ktsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
6: Programie Goźnia przy mikrofonie Michał Jarosz. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Dariusz Majkowski, kurator wystawy. A jakiej wystawy? Życie i przygody. Aleksandra, o niej będziemy sobie rozmawiali. Witamy.
7: Witamy serdecznie.
8: Dzień dobry.
6: No właśnie, cóż to za wystawa? Co w jej trakcie będziemy mogli oglądać? Jaki jest temat w ogóle?
7: Jutro otwieramy w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wystawę zorganizowaną w 150-lecie urodzin Aleksandra Majkowskiego, pisarza kaszubskiego, działacza, jednego z najważniejszych pisarzy i działaczy kaszubskich, który napisał powieść Życie i przygody Remusa. Powieść, która do dzisiaj jest taką jedną z najważniejszych powieści należących do klasyki literatury kaszubskiej.
6: No właśnie, zanim przejdziemy do samych punktów tej wystawy, do sal, to sobie zróbmy taką małą genezę. Czemu ta powieść w ogóle jest tak ważna, że na jej podstawie wystawa powstaje? Jakby czemu to jest warte, żeby tyle lat po powstaniu powieści ona cały czas gdzieś napędzała tą twórczość, chociażby właśnie w postaci wystawy?
8: Zadał pan niebezpieczne pytanie na całą konferencję naukową, a nie na kilka minut. No pewnie o fenomenie tej powieści można by naprawdę mówić długo. W skrócie nie będzie łatwo. No jest to książka przede wszystkim, na której wychowały się już całe pokolenia kaszubskich działaczy. Właściwie kiedy czyta się życiorysy wielu osób, które gdzieś od zakończenia II wojny światowej do dzisiaj włączają się w ruch kaszubski, to ich życiorys zaczyna się od tego, że kiedy, nie wiem, miałem 15 lat, przeczytałem pierwszy raz Życie i przygodę Remusa. Więc to po pierwsze, dlatego ta książka jest bardzo osobista dla wielu osób, więc myślę, choćby dlatego tak działa. A dlaczego? No to pewnie trudno mówić, bo te dzieła literackie

0: literackie czasami chodzą krętymi drogami. Aleksander Majkowski, myślę, genialnie pokazał w nich duszę kaszubską przede wszystkim. Pokazał nasze wady też, ale i zalety. Pokazał problemy, z którymi borykały się Kaszuby w wieku XIX, bo wtedy mniej więcej dzieje się akcja, ale są uniwersalne, więc do dzisiaj aktualne są te dwa pytania, które się pojawiają w tej książce. Czy chcesz wybawić zapadły ząb, czy chcesz przenieść królewianka przez gąbę Kołeda? Tą królewianką jest język kaszubski, kultura kaszubska, więc dla wszystkich osób, które chcą zająć się jakimiś ważnymi sprawami, ważnymi misjami, w tym tymi kaszubskimi, Rzece i przygody Remusa jest taką publikacją, która dodaje mocy, pokazuje, że można, że warto się poświęcać dla jakiejś ważnej idei i myślę, że dlatego. A poza tym jest to po prostu świetnie napisana książka. To tak naprawdę w dużym skrócie.
1: A czemu właśnie akurat teraz będzie miała miejsce ta wystawa? Czy moment, w którym ona się będzie odbywała, też niesie za sobą znaczenie?
2: Ma ogromne znaczenie. Data też wernisażu jest nieprzypadkowa, bo 17 lipca urodził się Aleksander Majkowski. Jest to data jego urodzin. Właśnie też taka okrągła rocznica, bo w tym roku mija 150 lat od jego urodzenia, czyli to też takie wydarzenie jubileuszowe dla nas. My wokół tej wystawy i tego jubileuszu będziemy też prowadzili różnego rodzaju działania edukacyjne, artystyczne, które właśnie ten wernisaż też właśnie rozpoczyna.
1: No i o samej wystawie. 3 sale, a w nich...
0: A w nich bardzo dużo. Rozpoczynamy od przedstawienia drogi życiowej Aleksandra Majkowskiego, czyli rozpoczynamy od Kościerzyny, gdzie się urodził, potem pokazujemy jego edukację, Chojnicę, następnie już studia w Gryfii, w Monachium, w Berlinie, zakończone doktoratem, został doktorem medycyny. Pokazujemy też właśnie taki kącik medyczny z oryginalnymi receptami, na przykład wystawionymi przez Aleksandra Majkowskiego. Pokazujemy jego udział w I wojnie światowej, też ze wspomnieniami własnoręcznymi, bo mamy naprawdę wspaniałe tutaj zbiory. Pokazujemy jego wpływ na ruch kaszubski, czyli założenie Towarzystwa Młodokaszubów, stworzenie pisma Gryf, no i to, co jest najważniejsze, i to trzecia sala nam jakby zamyka, może nie najważniejsze, ale jedno z ważnych, to jest odtworzenie willi Erem, czyli jego mieszkania, domu, gdzie mieszkał, domu właściwie, gdzie mieszkał Aleksander Majkowski, i cała część wystawy poświęcona książce Rzece i przygody Remusa, no gdzie mamy, myślę, dwie rzeczy niezwykle cenne dla każdego Kaszuby. To jest rękopis, oryginalny rękopis Aleksandra Majkowskiego, Rzece i przygody Remusa, jego własnoręczne ilustracje do tej publikacji. One się do tej pory nigdzie drukiem nie ukazywały w całości, a u nas można obejrzeć właśnie w oryginalnym szkicowniku Aleksandra Majkowskiego to, co on namalował. Tak sobie bym się pan pewnie pytał sala po sali, troszeczkę przeszedłem przez całość, ale jakby to jest takie założenie całej tej wystawy. Natomiast to jest Życie i przygody Aleksandra, to jest wyraźne nawiązanie oczywiście do tytułu powieści Życie i przygody Remusa, dlatego oprócz pokazania tej drogi życiowej Aleksandra Majkowskiego, pokazujemy też, w jaki sposób ta droga splata się z Remusem, bo mówi się, że Remus to jest takie alter ego Majkowskiego. Tak myślę, że nie do końca, nie we wszystkich aspektach, ale wiele rzeczy podobnych możemy znaleźć, które gdzieś pasują świetnie i do Remusa, i do Aleksandra Majkowskiego. Dlatego często tak bywa, że po jednej stronie sali mamy na przykład jakieś plansze, gabloty, ciekawe eksponaty związane z Majkowskim, a po drugiej na przykład zbudowaliśmy wspaniały zamek, gdzie można wejść, właśnie próbować wybawić tą królewnę mowę kaszubską, wziąć udział w jakichś grach, quizach, zagrać w grę planszową poświęconą, znaczy opartą na tej publikacji. No naprawdę trudno w skrócie opowiedzieć, bo to są 3 sale wypełnione treścią i myślę też takimi ciekawymi zabawami, grami.
1: Zanim przejdziemy jeszcze do różnych innych elementów, które będą miały miejsce, no to jeszcze szybkie pytanie, które jest ważne, ale z tego co widzę i słyszę, rzadko właśnie pada w kontekście wystaw. Ile czasu trzeba poświęcić, żeby dobrze tą wystawę obejrzeć? Bo bardzo często jest tak, że gdzieś ludzie przybiegają na wystawę, a raz, dwa sobie obejrzymy, potem się okazuje, że tego czasu trzeba znacznie więcej. Tutaj już się dowiedzieliśmy, 3 sale. pełne ciekawych rzeczy, więc ile czasu sobie zarezerwować na takie zwiedzanie?
2: Zależy, kto będzie czego poszukiwał na tej wystawie. Wystawa też jest przygotowana dla prowadzenia zajęć edukacyjnych. Mówimy tutaj też o takich materiałach edukacyjnych, które zostały przygotowane do tej wystawy.

0: Wystawa też jest multimedialna, jest też taki sprzęt, w którym troszeczkę można zagłębić się więcej w tematykę czy życia i przygód Remusa, czy samej biografii Aleksandra Majkowskiego. My tak szacujemy, że samo zwiedzanie to jest, jeżeli popołudnie na przykład ktoś by chciał z nami spędzić, jest też możliwość wzięcia książki na przykład i po prostu w tej przestrzeni wystawy też położenie się na takim kamyku, tu już będziemy odsłaniać troszeczkę całą aranżację plastyczną, ale jest też taka przestrzeń, gdzie
1: wejdę
0: można...
1: Wejdę ci, Ola, w zdaniu, tak. Oczywiście nie kładziemy się na prawdziwych kamieniach, nie jesteśmy tacy bezwzględni, to są poduszki w kształcie kamieni.
0: Tak, i można właśnie też troszeczkę więcej czasu spędzić na tej wystawie, czy też pobyć w takiej, tej właśnie stworzonej przestrzeni, właśnie takiej powieściowej, troszeczkę bajkowej, remusowej. Na pewno też jest dużo treści, cytatów samej powieści. Tą wystawą też chcemy zachęcić osoby, które są spoza Kaszub, które albo też nie przeczytały Życia i przygód Remusa, żeby do tej ważnej publikacji też sięgnęły.
2: Powiedzieliśmy sobie, co będzie można zobaczyć w trzech salach wypełnionych eksponatami, ale z tego co wiem, wystawa będzie miała swoją część artystyczną także.
0: Tak, w ramach otwarcia zaprosiliśmy pana Pawła Ruszkowskiego, który przyjedzie z takim małym recitalem w ramach otwarcia, które będzie jutro, 17 lipca o godzinie 17. Pan Paweł inspirował się, swoją twórczość muzyczną zapoczątkował, właśnie zainspirował go Aleksander Majkowski i jego twórczość. I z takim właśnie materiałem inspirowanym powieścią Życie i przygody Remusa przyjeżdża do nas do muzeum. Będzie można właśnie posłuchać osoby, która sama zainspirowała się Aleksandrem Majkowskim i jego twórczością, między innymi.
2: Już troszkę sobie powiedzieliśmy o eksponatach, o tej rozmaitości różnych właśnie przedmiotów, które pojawiły się na wystawie, więc trudne pytanie, tutaj same trudne pytania się pojawiają. Który z eksponatów jest taki naprawdę najcenniejszy, taka perełka, której nie można pominąć, a może jest na przykład dość niepozorny? Czasami jest tak, że właśnie na wystawach pomijany jest jakiś eksponat, który dla ludzi się wydaje taki zwykły, taki bardzo powszedni, taki nieoczywisty, a w praktyce się okazuje, że to była taka najcenniejsza, może najcięższa nawet do zdobycia rzecz. Czy tutaj coś takiego się pojawia, czy raczej wszystko jest tak poznaczane, że się niczego nie pominie?
0: To może zanim pan Darek odpowie na to pytanie, to ja tutaj dodam, że my mamy takie szczęście w Wejherowie, że cała spuścizna po Aleksandrze Majkowskim, pewnie pojedyncze eksponaty posiadają inne muzea tutaj na Kaszubach, jest właśnie zdeponowana, należy do takiego najcenniejszego zbioru, który znajduje się u nas w Muzeum w Wejherowie. My kilka razy, ostatnia wystawa o Majkowskim była bodajże 10 lat temu, jeżeli nie więcej, były pokazywane, więc te przedmioty są w Wejherowie, co jest też bardzo wyjątkowe, co tutaj może na początku właśnie tutaj Darek opowiadał, że Majkowski miał takie życie, które było związane z całymi Kaszubami, wędrował po tych miejscowościach. Miał drobny epizod również, że pomieszkiwał w Wejherowie. Jednak te zbiory tutaj trafiły do naszego muzeum i znajdują się u nas w muzeum. Więc my na co dzień je dotykamy, mamy jako muzealnicy, mamy z nimi przyjemność bytować, a państwo będą mieli okazję właśnie je zobaczyć, ten najcenniejszy zbiór właśnie na wystawie, którą jutro otwieramy.
1: No jeśli chodzi o to, co jest najcenniejsze, to no myślę, tak jak już wspomniałem, jednak rękopis książki Życie i przygody Remusa to jest, no to jest taki naprawdę święty graal dla miłośników Kaszubszczyzny, no najważniejsze dzieło literackie, jakie mamy i najważniejszy pewnie działacz i pisarz kaszubski w całej historii i on to własnoręcznie napisał i do tego zrobił ilustracje, które też posiadamy, no to jest, nie wiem do czego to porównać, no jakbyśmy mogli oglądać, nie wiem, no rękopis Adama Mickiewicza, pana Tadeusza gdzieś w Warszawie, czy jakieś inne dzieła literatury światowej. Bo to jest nie tylko dzieło kaszubskie, ale to naprawdę jest dzieło literatury światowej, tłumaczone zresztą na wiele języków, to też pokazujemy na tej wystawie, bo Życie i przygody Remusa przetłumaczono m.in. na język niemiecki, francuski, angielski, ostatnio na czeski, na polski oczywiście, więc no to jest dzieło doceniane szeroko, więc te rękopisy to na pewno. Dla mnie osobiście też dużą satysfakcją jest to, że mogę oglądać w ogóle biblioteczkę Aleksandra Majkowskiego, bo tak jak Ola wspomniałem, przejęliśmy jakby w powiem polskiego słowa, w Spytkowiznie, w, tak. w,

0: no, w darze, niech będzie, przejęliśmy Bibliotekę Aleksandra Majkowskiego, więc lubię sobie pooglądać te książki, żeby zobaczyć, co inspirowało takiego wielkiego człowieka, co on czytał, czym się zajmował, co go właśnie tam gdzieś nurtowało. Widać bardzo dużo takich książek typu przewodnikowego o różnych tam miejscach na Kaszubach, ale widać też, no nie wiem, jakieś słowniki francuskiego na języka na przykład uczył się, mamy jakieś własnoręczne notatki, gdzie tam uczył się i też widać, że są książki w języku francuskim, więc zapewne je czytał. Oczywiście jakieś encyklopedie, dzieła właśnie z takiej literatury światowej, jakieś eseje polityczne, no naprawdę bardzo szerokie zainteresowania, więc dla mnie to jest też bardzo takie interesujące, tego typu eksponaty. No i chyba też te przedmioty osobistego użytku, bo mamy naprawdę to odtworzenie willi Erem, gdzie mamy różne prywatne rzeczy Aleksandra Majkowskiego, jakieś tam talerze, sosierki, taburety, szafy, no to wszystkiego nie pokazujemy, nawet by się nie zmieściło, ale no myślę, że ktoś, kto przyjdzie na tej wystawie, będzie mógł się poczuć tak, jakby był właśnie, no, gdzieś poczuć ślady wielkiego pisarza.
1: Dużo to już osoby, które może bardziej znają Aleksandra Majkowskiego, to na wystawie też jest dużo zdjęć prezentowanych, prywatnych zdjęć z albumów rodzinnych. Część fotografii nie była wcześniej publikowana. My tak na chwilę przed przygotowaniem tej wystawy dotarły do nas właśnie albumy rodzinne po siostrze Franciszce Majkowskiej i po jeden album Aleksandra Majkowskiego, właśnie ze zbiorem zdjęć wcześniej nieznanych, niepublikowanych, albo gdzieś tam wiedzieliśmy, że gdzieś się znajdują, więc to też do aranżacji wystawy, więc osoby, które się interesują, to też dużo takich inspiracji, nowego spojrzenia na Aleksandra Majkowskiego będą mogły zobaczyć. Ja tutaj wrócę do tego eksponatu, tego rękopisu, bo jeżeli Państwo chcą zobaczyć, jak wielki pisarz, działacz, twórca, osoba taka, której stawia się pomniki na całych Kaszubach, na przykład pisała, to też zapraszamy, bo tutaj część dzieci, które mają jakieś problemy z grafomotoryką, mogą zobaczyć, że ten rękopis faktycznie jest taki popisany, pogryzdany. Pismo, my tak czasami się śmiejemy, że on pisał jak lekarz, który recepty wypisuje, że problem jest z odczytaniem, więc to taki dla nas bardzo cenne te zeszyty, bo ich jest kilkanaście. One też są rzadko eksponowane ze względów konserwatorskich, bo światło niezbyt dobrze, znaczy źle wpływa na zbiory papierowe, które się eksponuje, więc naprawdę unikatowa dla osób pasjonujących się Aleksandrem Majkowskim, to jest unikatowa możliwość zobaczenia tego rękopisu w oryginale. Dla Wejherowa to też taka ważna informacja. Nasz park, który otacza pałac i siedzibę naszego muzeum, też jest właśnie imienia Aleksandra Majkowskiego, więc mamy nadzieję, że też zapraszamy oczywiście osoby, które na co dzień spacerują po parku. Dlaczego tak piękne miejsce właśnie otrzymało takiego imię, takiego patrona?
2: No i już na koniec tylko jeszcze raz przypomnijmy, kiedy, gdzie i jak się wystawa oczywiście nazywa.
0: Kiedy, gdzie? 17 lipca o godzinie 17 wernisaż, czyli to już jutro, oczywiście w budynku Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Wystawa nazywa się Rzece i przygody Aleksandra albo Życie i przygody Aleksandra, ale skoro mamy jeszcze chwilkę, to chciałbym też podziękować, bo to nie tak, że ja tu jestem jako kurator wystawy, ale to naprawdę jest całe grono właściwie muzealne. Przede wszystkim wspólnie z panią Beatą Humeniuk-Czech współpracowaliśmy, ale to z całym gronem muzealników, które jutro będziemy im dziękować, więc to było całe grono, no ale też trzeba przyznać, że takiej wystawy nie udałoby się zrobić bez wsparcia finansowego, bo to też kosztuje niestety.
1: Tak, i tu wsparcie otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury. Patronat nad wystawą objął marszałek województwa pomorskiego.
2: No i na tym już zakończymy naszą rozmowę. Pozostaje już tylko czekać jutro do godziny 17. Ja dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Aleksandra Sielicka, dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Dariusz Majkowski, kurator wystawy. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie. Autopromocja. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę.

0: Piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewia.

0: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. Piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Dlatego w kinie Helios w Gdyni ustawiasz fotel tak, jak chcesz. Zanurz się w morzu filmowych emocji w salach Dream z rozkładanymi fotelami. Zobacz realistyczny obraz w 4K i usłysz więcej dzięki Dolby Atmos. Helios Dream. Wymarzone miejsce na film.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe.
6: Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom.

0: Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom. Reklama.
1: Kolej zrównała ceny za dodatkowe bagaże troszkę w górę. Zaczynamy nowe polityczne życie, mówi Mateusz Morawiecki. Żarłacz biały pływa przy wybrzeżu Portugalii. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolej będzie droższa dla rowerzystów i osób z większym bagażem, za to tańsza dla zwierząt. Pasażerów czekają nowe stawki za usługi dodatkowe. Klienci nie powinni być zaskoczeni, mówi rzecznik PKP Intercity Mateusz Gdowski.
2: Warto pamiętać, że stawki za te usługi praktycznie nie zmieniały się od 2011 roku. W tym samym czasie większość przewoźników kolejowych podnosiła opłaty, dostosowując je do rosnących kosztów i zmieniających się realiów rynkowych.
1: Za przewiezienie roweru, większego bagażu i zwierzęcia zapłacimy porówno 11 zł i 90 groszy. Działacze Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego wyruszą w trasę po Polsce. Jego lider powiedział, że nie planuje odwoływać się od decyzji Jarosława Kaczyńskiego, który wyrzucił go z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Jest to rzeczywiście jakiś nowy rozdział historii politycznej naszego kraju, ale patrzymy z odwagą, z determinacją, ze śmiałością w przyszłość.
1: Wczoraj 44 polityków, w tym 40 posłów, opuściło Prawo i Sprawiedliwość. Kolejny niebezpieczny incydent na wschodniej flance NATO. Drugi dron w ostatnich dwóch dniach naruszył niebo Rumunii. Został zestrzelony przez myśliwiec F-16. Specjaliści ostrzegają przed barszczem sosnowskiego. To roślina, którą łatwo pomylić z koprem włoskim albo innymi roślinami z rodzin selerowatych. Różni się jednak rozmiarem i tym, że jest bardzo niebezpieczna dla naszego zdrowia, a nawet dla życia.
4: Włoski znajdujące się na tej roślinie na liściach i łodygach wydzielają toksyny, które przenoszone na mniejsze lub większe odległości mogą doprowadzić do poparzenia skóry, do podrażnienia skóry, mogą wystąpić od kilku godzin po poparzeniu do nawet kilku dni.
1: Ostrzega Aneta Mokosa z lubuskiego sanepidu. My uważamy na barszcza, turyści w Portugalii na żarłacza białego. Przerażający rekin, znany z filmu Szczęki, choć trochę mniejszy, pojawił się w popularnym kurorcie Nazaré. Ten gatunek bardzo rzadko przypływa do brzegów Portugalii, ale właśnie przypłynął i zbliżył się do jachtu. Pasażerowie łodzi nagrali go telefonem. Dzięki temu można ocenić, że żarłacz ma około 4 metrów długości.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Ładnie wpasowała się pogoda, bardzo ciepły i słoneczny ma być weekend. Po weekendzie znowu zrobi się odrobinę chłodniej. Dzisiaj 23 stopnie maksymalnie na wschodzie Polski, 24 w górach, w centrum i nad morzem, a na zachodzie nawet 29. Jutro jeszcze trochę cieplej, nawet do 30.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Słuchajcie radia Norda FM.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.

Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym.

0: dermatologicznych dostępne jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
3: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj Jacek Pałubicki, podróżnik. Witamy.
4: Dzień dobry.
3: Rozmawiać będziemy o naprawdę niecodziennym, nietypowym i wyjątkowym przedsięwzięciu, czyli o tym, jak przepłynąć Wisłę w pław i to w szczytnym celu. Zacznijmy od tego, czemu akurat Wisła i czemu akurat pław?
4: Wisła dlatego, że to jest największa polska rzeka, którą bardzo sobie umiłowałem. Przepłynąłem ją już 2 razy kajakiem, w związku z czym stwierdziłem, że trzeba sobie podjąć poprzeczkę do chyba najbardziej ekstremalnej z możliwości przepłynięcia Wisły, czyli po prostu wpław, bez żadnego dodatkowego sprzętu, bez żadnych płetw, tylko po prostu siłą własnego ciała.
3: A jakaś pianka będzie? Coś tutaj, żeby utrzymać?
4: Nie, pianki nie będzie. Myślę, że będę miał i spodenki neoprenowe, i kąpielówki, które będę sobie zakładał wymiennie, zgodnie z tym, jak akurat mnie najdzie ochota.
3: Za chwilę będziemy rozmawiali o tym, jak to będzie technicznie wyglądało, jak to wszystko ogarnąć, zrobić i jak to wielkie jest wyzwanie, ale zacznijmy od chyba najważniejszej rzeczy. Jaki jest cel? Bo cel tutaj jest szczytny. To nie chodzi tylko o to, żeby się dokonać jakiegoś wyzwania, czy świetnie bawić, tylko chodzi o coś naprawdę większego.
4: Tak, ten cel jest dla mnie taką ważną misją do spełnienia. Pomagam Fundacji Mały Książę, która ma swoją siedzibę w Łodzi, wspiera rodziny adopcyjne i zastępcze, które wychowują dzieci dotknięte alkoholowym zespołem płodowym, czyli w skrócie mówiąc FAS, albo też FASD, tak, czyli to jest szersze pojęcie ujmujące całe spektrum alkoholowych zaburzeń płodowych. To są dzieci, które są dotknięte tymi zaburzeniami neurorozwojowymi z tego względu, że ich rodzice, bo to też dotyczy ojca, przed planowaniem ciąży, ale przede wszystkim matki podczas ciąży, pili alkohol, tak? I czasami nawet mała dawka alkoholu może sprawić, że dziecko urodzi się z nieodwracalnymi zmianami. Dlatego takim celem tej akcji jest to, żeby po pierwsze rozpromować kampanię informacyjną pod hasłem Nie pij za mnie, aby kolejne pokolenia rodziły się zdrowe, żeby rodzice nie planowali dzieci razem z alkoholem, tylko żeby jednak powstrzymali się od tego alkoholu, przynajmniej na ten czas, i dziecko rodziło się zdrowe, ale trzeba też zagospodarować te dzieci, które się już z takimi schorzeniami urodziły, i można poprawiać ich jakość życia poprzez wsparcie psychiatryczne, psychologiczne, poprzez przeszkolenie osób, które się z nimi stykają, w taki sposób, aby wiedziały, w jaki sposób postrzega świat dziecko z FAS i FASD, i się do tego dopasować, lepiej je rozumieć, lepiej je wychować.
3: Samo wydarzenie, samo wyzwanie, jeśli chodzi już o właśnie płynięcie przez Wisłę. Nie będziemy rozmawiali o tym, jak wygląda trasa, no bo wiadomo, Wisła jest jaka jest, ciężko tutaj coś zmodyfikować, ale ile coś takiego w ogóle zajmie i jak wygląda tutaj podział na odcinki? No przecież raczej się za jednym podejściem całej Wisły nie przepłynie w pław.
4: No tak, będę musiał robić przerwy na sen, zdecydowanie. Celuję tak mniej więcej w 3 tygodnie, bo tyle mam urlopu letniego jako aplikant prokuratorski, także będę starał się robić wszystko, żeby się w tym czasie

0: się zmieścić, a czy się uda, to się okaże. Mam taki szkielet odcinkowy, zaplanowałem sobie mniej więcej, ile którego dnia chciałbym pokonywać, ale to jest taki elastyczny szkielet z tego względu, że muszę uwzględnić też różne anomalie pogodowe, mogą być burze, jakieś silniejsze wiatry, które mi uniemożliwią w danym momencie płynięcie i będę się musiał do tego dopasowywać. Dlatego mam też tak, że jeśli któregoś dnia zrobię mniej, innego dnia będę musiał zrobić więcej i to nie do końca ja będę planował to, tylko przyroda.
1: Wisła to dość niebezpieczna rzeka. Bardzo często z perspektywy kogoś, kto gdzieś przejeżdża sobie przez Wisłę mostem, wydaje się, że to taka spokojna, szeroka, niezagrażająca nikomu rzeka. Tak naprawdę ona ma dość dużo takich niebezpiecznych odcinków, więc jak wyglądało przygotowanie do tego i jak wygląda nastawienie i jak wygląda pokonywanie tych najtrudniejszych fragmentów, tych najbardziej niebezpiecznych fragmentów?
0: Każdy żywioł jest w jakiś sposób niebezpieczny, a myślę, że woda to jest taki żywioł z jednej strony też niebezpieczny, a z drugiej strony najbardziej podstępny, bo czasami potrafi się wydawać spokojna, a kryć w sobie różne tajemnice. I Wisła również taka jest. Już sam fakt tego, że jest największą polską rzeką, sprawia, że trzeba do niej podejść z odpowiednią pokorą i szacunkiem. Przeszkody są różnego typu, zaczynając od tego, że Wisła jest rzeką odsłoniętą, w związku z czym cienia tam się nie uświadczy i trzeba być odpornym na też skrajne warunki pogodowe pod kątem upałów. Są miejsca, gdzie jest wyższa fala, jak na Zalewie Włocławskim. Są miejsca, gdzie nurt przyspiesza, gdzie są jakieś przeszkody wodne. Niektóre są takie, które się zna, ponieważ to też jest takie dosyć znamienne, że przepływając Wisłę dwa razy kajakiem, bardzo dobrze ją zapamiętałem. No jeśli się jedzie samochodem na 1000 km, no to zazwyczaj nie pamięta się każdego zakrętu, po prostu się to jakoś tak na automatyzmie mimowolnie pochłania. A w przypadku płynięcia Wisły, nawet kajakiem, i kiedy trzeba zapracować na każdy ten kilometr przepłynięty, no to się dobrze zapamiętuje różne takie miejsca, zwłaszcza te najbardziej charakterystyczne albo w jakiś sposób się odznaczające jakimiś niebezpieczeństwami. W związku z czym sporo tych miejsc takich charakterystycznych pamiętam, nawet jestem w stanie powiedzieć, na którym kilometrze coś jest. Natomiast są też takie przeszkody, które są zmienne, tymczasowe, bo na przykład to, że płynąłem Wisłę 3 lata temu, to nie znaczy, że przez te 3 lata na przykład w jakimś miejscu jakieś drzewo pod ziemią, tak? Znaczy na dnie gdzieś tam się nie ukorzeniło i nie wystaje. Więc jakieś różne przeszkody, czy to naturalne, czy też stworzone przez człowieka, bo przecież nie wszyscy ludzie dbają o środowisko tak, jak należy i cały czas zdarzają się osoby, które gdzieś tam jakąś lodówkę wyrzucą. Także to też w jakiś sposób jest niebezpieczne. No i zobaczymy, jak to będzie, tak? Będę starał się dopasowywać do tego na bieżąco i na te przeszkody reagować.
1: Skoro już ta Wisła została pokonana dwa razy kajakiem, to czy są już jakieś znane fragmenty, które może budzą jakieś lekkie obawy, jakiś niepokój? To będzie ten największy moment tego wyzwania, czy raczej to się wszystko równomiernie rozkłada?
0: Są newralgiczne momenty i do każdego trzeba podejść w taki sposób, jak to jest wymagane przez okoliczności. Na przykład ta górna Wisła, bliżej źródeł, charakteryzuje się tym, że jest tam dużo stopni wodnych. Są trzy kanały, więc można płynąć albo starorzeczem, albo wpłynąć w kanał. I w każdym razie trzeba gdzieś tam przenieść kajak. I trzeba wiedzieć też, którędy, trzeba wiedzieć odpowiednio wcześniej, żeby wyjść, żeby czasami się nie zagalopować i nie spać z takiego stopnia wodnego. Następnie jest choćby elektrownia w Połańcu na 222 kilometrze bodajże i tam też jest taki uskok, można powiedzieć, więc też nie można tego przepływać, bo by było niebezpieczne. Trzeba gdzieś tam wyjść i kilkaset metrów przejść bokiem. Później mamy podobną sytuację, albo nawet w większej skali przed Kozienicami. Mamy Zalew Włocławski, który jest bardzo duży, tam jest spora fala najczęściej i jest bardzo szeroki, tak? Więc też trzeba wiedzieć, którędy płynąć, żeby sobie nie nadkładać drogi. Jest tama we Włocławku, która kończy ten zalew, którą też trzeba obnieść. No i później na przykład przy ujściu woda z Bałtyku się wdziera do Wisły i mamy cofkę rzeczną. Także no, każde z tych miejsc ma swoje jakieś różne charakterystyczne kwestie pod kątem pokonywania tego i do każdego trzeba się dopasować.
1: A jak wygląda przepływanie przez duże miasta? Jednak Wisła leży w takim miejscu, że sporo jest wielkich polskich miast na tą rzeką, chociażby Kraków czy Warszawa. I jak wygląda pokonywanie tych odcinków? Czy to jest w ogóle realne? Ale wpław?
0: Zazwyczaj w tych właśnie większych miastach Wisła przyjmuje charakter uregulowany, więc

0: ten nurt zwalnia, natomiast też jest to w jakiś sposób mniej nieobliczalne. Zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie policja, ponieważ są tam komisariaty wodne policji, też bardzo entuzjastycznie podeszła do akcji i chętnie będzie płynęła ze mną motorówką, więc myślę, że tutaj będę zaopiekowany pod tym kątem. Zresztą będzie mi to, na całej trasie towarzyszyła sztafeta kajakowa złożona z moich znajomych, a prawdopodobnie również osób, których w ogóle nie znam, które już teraz zachęcam do tego, żeby się dołączać ze mną na niektórych odcinkach w ramach swoich chęci i możliwości, bo chciałbym, żeby ta akcja uzyskała jakiś taki większy wydźwięk społeczny, a nie tylko była smutnym pojęciem jednej osoby. Natomiast przepływanie przez takie miasta większe, jak właśnie Kraków, Warszawa, też wiąże się z tym, że tam jest ruch turystyczny statków i też trzeba się odpowiednio dopasować, żeby nie dać się rozpłynąć jakiemuś statkowi, żeby też nie utrudniać tego ruchu innym osobom, te, które z rzeki korzystają. Ale też w Sandomierzu sporo jest, mimo że to jest mniejsze miasto zdecydowanie niż Kraków czy Warszawa, ale też bardzo turystyczne, więc tam też dużo osób wypoczywa. W Bydgoszczy, pomimo tego, że Wisła nie przepływa przez samo centrum miasta, ale jednak sporo też jest jakichś takich happeningów wiślanych. Festiwal Wisły się odbywa, takie coś. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy w tym roku akurat termin mojego pojęcia będzie się zbiegał z Festiwalem Wisły, ale też muszę to założyć. Także dzikie odcinki też mają inną specyfikę niż te odcinki miejskie, no ale to też jakby wzmaga różnorodność i podnosi entuzjazm.
1: Bardzo dobrze, że poruszyliśmy już temat ludzi, którzy się w to zaangażowali, bo z perspektywy tego docelowego odbiorcy, ktoś, kto może będzie w formie medialnej czy jakiejkolwiek innej śledził to wydarzenie, no to on często będzie widział jednego Jacka Pałowickiego, który płynie przez Wisłę. A jak to wygląda w praktyce? Ile ludzi jest w to zaangażowanych? Ile ludzi będzie przez ten czas intensywnie działało, pracowało, aby całe to przedsięwzięcie udało się zrobić?
0: Myślę, że tak, jeśli chodzi o taką najbliższą organizację, no to jest to przynajmniej kilkadziesiąt osób, tak, bo osoby wspierają mnie na bardzo różne sposoby. Niektórzy pomagają mi tworzyć jakieś grafiki związane z płynięciem, inne osoby właśnie wzięły udział, zadeklarowały się do wzięcia udziału w sztafecie kajakowej, żeby mi towarzyszyć na różnych odcinkach rzeki. Na niektórych odcinkach mam już zadeklarowane, że będzie wspólnie ze mną płynęło 5-6 osób, a nie tylko jeden kajak. Są też osoby, które starają się nagłaśnić zbiórkę, opowiadają o tym swoim znajomym, więc to też jest bardzo cenne, ponieważ to podnosi ten zasięg zarówno tej zbiórki pod kątem tym finansowym, żeby pokryć to wsparcie dla tych rodzin dotkniętych FAS i FSD, ale również, żeby uzyskać większe zasięgi dla kampanii informacyjnej i trafić do większej ilości osób z tą informacją, bo to nie chodzi też tylko o to. Kiedy myślimy o FAS i FSD, często przychodzi na myśl taki obraz takich rodzin patologicznych, gdzie się pije po 6-7 piw dziennie, ale to właśnie chodzi o to, żeby uświadomić, że nie ma bezpiecznej dawki alkoholu w ciąży i nawet taka zwykła polska rodzina, która nie nadużywa alkoholu, która otacza się wzajemną troską, niczym się nie wyróżnia, jest w pełni normalna, mówiąc kolokwialnie. Nawet jeśli wypije się jeden symboliczny kieliszek wina, może się to skończyć opłakanymi konsekwencjami. Więc wracając jeszcze do kwestii osób, które mi pomagają, też będę starał się doceniać te osoby i w jaki sposób je pokazywać, zwłaszcza te osoby, które bezpośrednio mnie supportują. Te osoby, które się zadeklarowały, że na przykład przyjdą któregoś dnia i przyniosą mi coś ciepłego do jedzenia nad rzekę, to też jest bardzo cenne. I też będę na swoich mediach społecznościowych, na profilu na Facebooku na Otwartym Nurcie starał się, oprócz promowania samej zbiórki, gdzie będę przy każdym poście relacjonującym wydarzenie podlinkowywał tę zbiórkę, będę też podlinkowywał swoją lokalizację satelitarną, bo będzie można śledzić moją lokalizację z dokładnością do 5 minut w każdej chwili, czy płynę aktualnie, czy odpoczywam, czy śpię. Ale będę starał się tam też rzucać zdjęcia z tymi ludźmi, którzy mi towarzyszą. Także myślę, że nie tylko ja tam będę widoczny i mam nadzieję, że inne osoby też będą czerpały z tego właściwą satysfakcję.
1: No to pozostaje jeszcze jedno pytanie. Skąd znaleźć sobie zapał do tak wielkich przedsięwzięć? Bardzo często ludzie marzą o różnych wielkich zaangażowaniach, o akcjach, o właśnie jakichś takich przedsięwzięciach i często to się kończy na marzeniu, a powiem więcej, tutaj nie dość, że dwa razy już się udało kajakiem przepłynąć, to nie jest gdzieś zaprzestanie, poprzestanie na

0: laurach, tylko jeszcze podkręcamy śrubę i płyniemy w puław. Jak do tego znaleźć zapał?
1: Ja czerpię satysfakcję z tego, że poszerzam granice własnej psychiki i własnych możliwości fizycznych. Cieszę się, że mogę cieszyć się właściwym zdrowiem i korzystać z tego, co daje mi organizm. Więc staram się z tego cieszyć, póki mogę, bo wiadomo, człowiek też się starzeje, więc póki gdzieś tam jeszcze to ciało jest młode, żeby jak najwięcej tego świata poznawać tak bardzo mocno pięcioma zmysłami. A jeśli chodzi o połączenie tego z akcjami charytatywnymi, to wychodzę z takiego założenia, że jeśli robię coś ciekawego i to w jakiś sposób intryguje medialnie, no to dlaczego tego nie wykorzystać, żeby zrobić coś dobrego i nie połączyć tego ze zbiórką charytatywną? Dlatego taką sobie filozofię przyjąłem, że staram się te swoje większe podróże łączyć z jakimiś dziełami dobroczynnymi. A dlaczego akurat tym razem dzieci z FAS i FSD? Powodów jest kilka. Po pierwsze, uważam, że one są warte wsparcia choćby z tego względu, że te ich zaburzenia są zupełnie niezawinione. Kiedy na przykład mamy osobę dorosłą, która spożywa alkohol, to robi to na własne życzenie, na własną odpowiedzialność i też musi ponosić później konsekwencje zdrowotne tego, że to robi w jakichś nadmiernych ilościach. Czy to poprzez chorą wątrobę, tak, czy jakieś tam zmiany istoty szarej w mózgu nawet. Ale jeśli tutaj mamy dzieci, które się urodziły z niepełnosprawnością nie dlatego, że same zdecydowały się wypić alkohol, tylko dlatego, że ktoś wypił za nie, no to uważam, że tak samo jak ktoś to ich życie zniszczył w jakiś sposób, to powinien się też znaleźć ktoś, kto im pomoże i wyciągnie do nich rękę i chociaż trochę zminimalizuje skutki tego, czego te dzieci doświadczają i jak sobie w życiu muszą radzić. Więc to dla mnie bardzo ważny cel z punktu widzenia takiego społecznego, no ale też mam jakieś swoje takie głębsze motywacje wewnętrzne, które popchnęły mnie ku wsparciu akurat Fundacji Mały Książę i akurat tych dzieci, które zostały opuszczone przez swoich rodziców w zasadzie na takim wymiarze najgłębszym. Aczkolwiek tutaj tymi takimi najbardziej intymnymi powodami to już wolałbym się nie dzielić, wolę to zostawić dla siebie.
0: Nam pozostaje już tylko kibicować, aby te przedsięwzięcie zakończyło się wielkim sukcesem. Ja serdecznie już dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, że moim Państwa gościem był dzisiaj Jacek Pałubicki, podróżnik. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję pięknie, zachęcam do śledzenia.
2: Rozmowy o Nordzie. Autopromocja.
3: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
2: Autopromocja. Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup 2 skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
4: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
4: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym

0: młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
1: Reklama.

Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci

0: Jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
0: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
5: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina.
2: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
0: Reklama.
3: Pożary w Hiszpanii.

0: I w Madrycie czuć zapach spalenizny. Wypadki na drogach ekspresowych, duże utrudnienia wokół Szczecina. Radomiak i Legia wygrały pierwsze mecze nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gęsty dym unosi się nad zachodnią częścią Madrytu. W centrum miasta czuć zapach spalenizny. Pożary pustoszą rejon stolicy Hiszpanii. Ponad 60 tysięcy osób musiało się ewakuować. Sytuację utrudnia upał i silny wiatr. A u nas słoneczny weekend i ogromny ruch na drogach ekspresowych. Są też wypadki. Duże utrudnienia na trasie ekspresowej S3 na wysokości Szczecina. Dwie kolizje, łącznie 5 samochodów. Droga jest zablokowana w obie strony. Ruch odbywa się pasami awaryjnymi. Dziś dzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców. Z tej okazji eksperci przypominają, 9 na 10 wypadków to wynik błędów ludzkich. Dr Dagmara Jankowska-Karpa z Instytutu Transportu Samochodowego.
1: W okresie letnim ruch na drogach staje się bardziej zróżnicowany. Dlatego od wszystkich uczestników wymaga większej uważności i odpowiedzialności.
0: W lipcu i sierpniu dochodzi do 1/3 wszystkich wypadków w Polsce. USA i Wielka Brytania chcą w przyszłym tygodniu zorganizować konferencję w sprawie cieśniny Ormus, poinformował serwis Axios. W spotkaniu mogą wziąć udział ministrowie obrony i najwyżsi dowódcy wojskowi z państw zachodnich, a także z krajów Bliskiego Wschodu. Wróciła piłkarska Ekstraklasa. To wyjątkowy sezon, jubileuszowy na stulecie rozgrywek. Kto ma największe nadzieje na mistrzostwo, o tym Michał Waszkiewicz.
2: Układ sił nie powinien się znacząco zmienić. Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa czy Jagiellonia powinny walczyć o tytuł. Choć akurat w Białymstoku znów wymieniono pół składu. Cała nadzieja, że trener Adrian Siemieniec ponownie to poukłada.
3: Nie jest to jeszcze tak dobrze, jakbyśmy chcieli. Pracujemy na tym.
2: Do czołówki powinna wrócić Legia, która w drugiej części poprzedniego koszmarnego sezonu grała już lepiej, a teraz od pierwszej kolejki ma na ławce Marka Babszuna.
4: Chęć wygrywania każdego meczu, no to jest duża deklaracja.
2: Ciekawe, czy odpali projekt pod nazwą Widzew Łódź, gdzie są pieniądze, ale nie ma wyników.
0: Wczoraj Radomiak wygrał 2-1 z Wieczystą, a Legia 1-0 z Pogonią. Dzisiaj trzy mecze, 14:45 Jagiellonia Korona, a potem Górnik Śląsk i Lech Krakowia.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody, Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Dzisiaj 23 stopnie na wschodzie Polski, 24 w pasie od Trójmiasta przez Mazowsze po Małopolskę, a na zachodzie Polski od 26 do 29. Ładnie, dużo słońca. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty. Jutro jeszcze cieplej, a od poniedziałku znowu ochłodzenie.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody, Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Norda, Norda.

0: Fala ciekawostek.
1: Po raz pierwszy w historii finału piłkarskich Mistrzostw Świata w przerwie meczu odbyło się Halftime Show. Na jednej scenie wystąpiły największe gwiazdy światowej muzyki, w tym Madonna, Shakira, Justin Bieber i BTS. Historyczne widowisko zachwyciło widzów, choć nie zabrakło również krytycznych głosów. Reprezentacja Hiszpanii została mistrzem świata w piłce nożnej. W niedzielnym finale rozegranym w Nowym Jorku pokonała po dogrywce Argentynę 1-0 i sięgnęła po drugi w historii tytuł Mistrza Świata. Po pierwszej połowie spotkania, zanim piłkarze wrócili do gry, kibice na całym świecie byli świadkami wyjątkowego koncertu. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw Świata w piłce nożnej FIFA zorganizowała Halftime Show, widowisko muzyczne w przerwie meczu, wzorowane na słynnych koncertach podczas Super Bowl. Na murawie stadionu pojawiły się największe nazwiska światowej muzyki. Trwający około 11 minut koncert otworzyła Madonna, która pojawiła się w towarzystwie brazylijskich legend futbolu Ronaldo i Ronaldinho. Królowa popu wykonała swój przebój Music, wzbogacając występ o fragmenty przeboju Disco Inferno oraz piosenki Dansteria z jej najnowszego albumu Confusions 2. Zaraz po tym symfoniczną aranżację Seven Nation Army zespołu The White Stripes wykonali muzycy New York Philharmonic oraz Simon Bolivar Symphony Orchestra pod batutą Gustavo Dudamela i w towarzystwie postaci z Muppet Show. Następnie pałeczkę przejął południowoamerykański boys band BTS, wykonując swój mega hit Dynamite. Największy aplauz zebrała jednak Shakira, która wraz z Burna Boyem zaśpiewała oficjalną piosenkę Mundialu 2026 Die Die. Kolumbijska piosenkarka wystąpiła w efektownej żółto-różowej sukience ozdobionej kryształkami, a na scenie towarzyszyli jej tancerze z ugandyjskiej grupy Ghetto Kids. Nowa formuła nie wszystkim jednak przypadła do gustu. Pojawiły się takie komentarze jak: fajnie, że pojawiły się takie gwiazdy, ale jednak wolimy tradycyjne przerwy bez koncertów. Za dużo wszystkiego, za mało klimatu piłkarskiego.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia.

0: sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dahlia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Jak wygląda życie Grzegorza Markowskiego na emeryturze? Odpowiedź na to pytanie daje córka uwielbianego wokalisty. Patrycja Markowska opublikowała najnowsze zdjęcia, na których możemy zobaczyć jej ojca. Do publikacji dodała osobiste wyznanie i podzieliła się z fanami wyjątkowymi chwilami z rodzinnego wypoczynku na Mazurach. Na opublikowanych przez nią fotografiach nie zabrakło jej ojca, Grzegorza Markowskiego, legendarnego frontmana zespołu Perfect. Wokalista, który 5 lat temu wycofał się z życia publicznego, pojawił się na zdjęciach w znakomitej formie, uśmiechnięty i zrelaksowany. Obok niego na zdjęciach można zobaczyć również żonę oraz zięcia, co pokazuje, jak ważna jest dla niego bliskość rodziny. Fani nie kryją radości, komentując nowe ujęcia swojego idola. Dobrze mieć takich ludzi wokół siebie. Pozdrowienia dla rodziny i dużo zdrowia dla rodziców. Cudownie, czytamy w komentarzach do publikacji. Dla wielbicieli legendy polskiego rocka to prawdziwa gratka. Markowski rzadko pojawia się publicznie od czasu przejścia na muzyczną emeryturę. W opisie do rodzinnych kadrów Patrycja Markowska podzieliła się szczerym wyznaniem. Tam, gdzie kończy się pośpiech, zaczynają się najpiękniejsze wspomnienia. Jezioro, zachody słońca i ludzie, którzy sprawiają, że serce bije mocniej, napisała wokalistka na Instagramie. Na zdjęciach widać m.in. wspólne chwile przy grillu, czy aktywny wypoczynek na rowerze wodnym. Chociaż nie pojawia się już na scenie, z radością spędza czas z bliskimi, celebrując każdą chwilę na emeryturze. Grzegorz Markowski, znany z takich przebojów jak Autobiografia czy Nie płacz dziewka, od lat inspiruje kolejne pokolenia miłośników rocka. Jego decyzja o zakończeniu kariery wywołała poruszenie. Jednak najnowsze zdjęcia pokazują, że artysta cieszy się spokojem i radością życia rodzinnego.

0: Fala ciekawostek.
1: Krzysztof Skiba zaskoczył wyznanie na temat Agnieszki Chylińskiej. Muzyk znany z zespołu Big Cyc opublikował na Facebooku obszerny, osobisty wpis. Ujawnił, co wokalistka zrobiła niemal 20 lat temu i jak to na niego wpłynęło. 62-latek mówi wprost: dzisiejsza Agnieszka to zupełnie inny człowiek, kobieta dojrzała, mądra. Krzysztof Skiba to muzyk, felietonista, autor tekstów, postanowił podzielić się z fanami wyjątkowym wspomnieniem dotyczącym Agnieszki Chylińskiej. Jak sam przyznał, nie widzieli się od blisko 20 lat, a ostatnio przez przypadek się spotkali. Skiba wyznał, że pamięta 50-latkę z czasów młodości, jako zbuntowaną, bezkompromisową artystkę, która nie bała się mówić prawdy prosto w oczy. Pamiętam Agnieszkę jako zbuntowaną, młodą damę polskiego rocka, osobę wrażliwą, a jednocześnie bezkompromisową. Taką, co to całemu światu chciała wygarnąć swoją prawdę prosto w twarz. Dzisiejsza Agnieszka to zupełnie inny człowiek. Kobieta dojrzała, mądra, świadoma i odpowiedzialna. Jak zauważa, choć wokalistka stała się spokojniejsza, jej sceniczna drapieżność i potężny głos wciąż robią na nim ogromne wrażenie. W swoim wpisie Skiba przywołał także wspomnienia z czasów, gdy oboje pracowali przy dubbingu filmu Siedmiu Krasnoludków, Las to za mało. Historia jeszcze prawdziwsza, który trafił do polskich kin w 2007 roku. Wokalista wspomina, jak bardzo zaskoczyła go interpretacja postaci czarownicy w wykonaniu Chylińskiej. To nagranie wbiło mnie w ziemię, przyznał Skiba. Po latach ponowne spotkanie na scenie okazało się dla Skiby bardzo miłym doświadczeniem. Muzyk nie krył w swoim wpisie emocji. Miło było po latach znów pogadać i zagrać koncert na tej samej scenie. Agnieszka, trzymaj się i do zobaczenia. Może wcześniej niż za kolejne 20 lat.
2: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
5: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
6: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
7: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
8: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Reklama.
9: J-Lo!

0: Fala ciekawostek.
1: Ariana Grande daje drugą szansę dawnej miłości. Po ponad dekadzie od rozstania ponownie związała się z Rickiem Alvarezem. Jak czytamy w sieci, zagraniczne media informują, że wokalistka odnowiła relacje ze swoim byłym partnerem. W ostatnich dniach poruszenie w polskich mediach wywołał powrót Michała Wiśniewskiego do Mandaryny po 21 latach. Tymczasem zagraniczne serwisy donoszą o równie zaskakującym zwrocie w życiu Ariany Grande. Amerykańska wokalistka ponownie związała się ze swoim byłym partnerem, Rickiem Alvarezem. Para była razem w latach 2015-2016. Poznali się podczas trasy koncertowej Honeymoon Tour, gdy Alvarez występował jako tancerz w zespole wokalistki. Ich związek trwał około roku i stał się inspiracją dla kilku piosenek Grande, m.in. Moonlight i True Love. Po rozstaniu pozostali w przyjacielskich relacjach. Jak podają amerykańskie media, teraz po niemal dekadzie zdecydowali się dać sobie drugą szansę. O tym, że relacja Ariany i Rickiego odżyła, świadczą nie tylko doniesienia medialne, ale także sygnały wysyłane przez samą artystkę podczas trasy Eternal Sunshine Tour. Fani zauważyli nawet, że Grande zmieniła tekst swojego przeboju Thank You Next. W oryginale z 2018 roku śpiewała: napisałam kilka piosenek o Rickim, teraz słucham ich i się śmieję. Podczas jednego z ostatnich koncertów wykonała jednak nową wersję. Napisałam kilka piosenek o Rickim. Zawsze znajdziemy drogę powrotną do siebie.

0: się da.
1: Reklama. Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Po zwycięstwie Hiszpanii na Mundialu 2026 jeden z mistrzów świata, Pablo, opublikował na Instagramie relację z piosenką w głowie Ani Dąbrowskiej w tle. Polska wokalistka z humorem skomentowała całą sytuację, przy okazji zdradzając, że rozważa nagranie hiszpańskiej wersji swojego przeboju. Będę polską Shakirą, żartowała.

Reprezentacja Hiszpanii zdobyła swój drugi w historii tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Jak wiemy, w finale mundialu pokonała Argentyna 1-0 po dogrywce. Decydującego gola w 106 minucie zdobył Ferran Torres, zapewniając swojej drużynie upragniony triumf. Po meczu hiszpańscy piłkarze nie kryli radości, chętnie dzieląc się swoimi emocjami w mediach społecznościowych. Wśród licznych relacji z mistrzowskiej fety pojawił się nieoczekiwany polski akcent. Pablo, jeden z kluczowych zawodników reprezentacji Hiszpanii, opublikował na Instagramie pamiątkowe zdjęcie z kolegą z kadry oraz członkiem sztabu szkoleniowego. Do relacji dołączył utwór W głowie Ani Dąbrowskiej. Piosenka Ani Dąbrowskiej, pochodząca z wydanego w 2016 roku albumu Dla naiwnych marzycieli, od kilku miesięcy zdobywa popularność w mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku, gdzie została wykorzystana w ponad 1,5 miliona publikacji. Nieoczekiwana popularność piosenki nie umknęła samej Ani Dąbrowskiej. Wokalistka zareagowała na Instagramie z dużym dystansem i humorem, komentując fakt, że jej utwór pojawił się w relacji świeżo upieczonego mistrza świata. I jak sama napisała, moja piosenka W głowie jest hitem międzynarodowym. Piosenka jest nieoczekiwanie zamieszczona pod filmikami związanymi z piłką nożną. Wczoraj był finał mundialu, dlatego też bardzo wszystkim dziękuję i pozdrawiam. Czytamy komentarz samej artystki.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: 5 osób zginęło, 20 rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Były bramkarz reprezentacji Łukasz Fabiański zakończył piłkarską karierę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Co najmniej 5 osób zginęło, a ponad 20 zostało rannych w rosyjskim ataku na Ukrainę. Moskwa wykorzystała do niego dwie rakiety i prawie 160 dronów bojowych. Cezary Jaszczyk.
5: Celem Rosjan było m.in. miasto Sumy. Pociski uderzyły w budynek, w którym znajdowali się kierowcy nowej poczty. 3 osoby zginęły. Jedna osoba zginęła w ataku na budynek mieszkalny w przyfrontowym Słowiańsku. Portal Ukraińska Prawda

0: Wylicza, że w nocy Rosjanie uderzyli też w 4 stacje benzynowe i remizę strażacką w obwodzie połtawskim. Ponadto pociski spadały na obwód charkowski, chersoński i zaporoski. Ostatnie godziny to też kolejne niepokojące doniesienia z Rumunii. Tamtejsze Ministerstwo Obrony poinformowało, że rano samolot F-16 strącił następnego drona, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Pilot miał zidentyfikować maszynę jako Shaheda, wykorzystywanego przez Rosję do ataków na Ukrainę.
1: Przesłuchano już świadków, maszynistę i dyżurnego ruchu kolejowego w sprawie niedawnej katastrofy kolejowej w Małopolsce. Przypomnijmy, 17 lipca między Łomnicą Zdrojem a Wierchomlą wykoleił się pociąg towarowy. 2 wagony wpadły do rzeki Poprad. Dochodzenie prowadzone jest w sprawie nieumyślnego spowodowania katastrofy. Zaczął się Jarmark Dominikański, jedna z największych w Europie imprez handlowo-kulturalnych. Na ulicach Gdańska możemy spotkać ponad 700 wystawców, od kupców, artystów, rzemieślników po kolekcjonerów, mówi menadżerka jarmarku Dorota Solochewicz.
2: Tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty. Zapraszamy na targ węglowy w tym roku do kolekcjonerów.
1: Jarmark Świętego Dominika potrwa 3 tygodnie. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie piłkarskiej kariery. 41-letni były reprezentant Polski zaczynał w Polonii Słubice. Zdobył Mistrzostwo Polski z Legią, a potem grał w Anglii. Dla Arsenalu, Swansea i West Hamu zagrał łącznie 377 meczów, co czyni go jednym z 10 najbardziej doświadczonych bramkarzy w historii Ligi Angielskiej.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane. Na północy czasami będzie wzrastać do dużego. Maksymalna temperatura 23 stopnie na wschodzie Polski, w centrum 24, na zachodzie 29. Padać raczej nie powinno, jeśli to jakieś drobne przelotne opady. Jutro jeszcze cieplej, do 30 stopni.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
4: Słuchajcie, Radia Norda FM.

0: Fala ciekawostek.
1: Adel, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się na koncercie Bad Bunny'ego w Londynie, gdzie bawiła się wśród fanów, śpiewając i tańcząc do latynoskich rytmów. Brytyjska wokalistka, która od miesięcy pozostaje na muzycznej przerwie, pojawiła się w strefie VIP na widowni w towarzystwie m.in. swojego narzeczonego. Nagrania, które błyskawicznie obiegły media społecznościowe, pokazują Adel w zupełnie nieoficjalnej odsłonie. Artystka nie próbowała ukryć się w tłumie, śpiewała, tańczyła i w pełni oddawała się latynoskim rytmom razem z innymi fanami. W pewnym momencie założyła nawet tradycyjny słomkowy kapelusz pożyczony od jednego z uczestników koncertu. Według relacji świadków chętnie rozmawiała i integrowała się z osobami siedzącymi obok. Była cudowna, 10 na 10 vibe, napisał jeden z obecnych na wydarzeniu fanów. Adele na przestrzeni lat przeszła imponującą przemianę. 38-letnia gwiazda schudła ponad 40 kg i dziś zachwyca doskonałą formą oraz promiennym uśmiechem. Artystka w wywiadach tłumaczyła, że drastyczna zmiana stylu życia była przede wszystkim sposobem na zadbanie o zdrowie psychiczne i odzyskanie równowagi po trudnym okresie związanym z rozstaniem z byłym mężem. Regularne treningi i aktywność fizyczna pomogły jej poradzić sobie z lękiem i stresem. Na razie Adele nie zdradziła, kiedy wróci do studia nagraniowego i wyda nowy album. Pojawiają się jednak informacje, że jeszcze w tym roku zadebiutuje na dużym ekranie w historycznym dramacie Cry to Heaven w reżyserii Toma Forda. Pojawiają się też spekulacje, że film będzie promowany jej nowym utworem, choć oficjalnie nie zostało to jeszcze potwierdzone.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
3: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
4: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
6: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
7: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Cleo i Skolim zaskoczyli swoich fanów niespodziewaną informacją. Wszystko trzymali w tajemnicy do ostatniej chwili. W końcu jednak trenerka The Voice Kids i polski król Latino nie mogli dłużej milczeć. W fali ciekawostek sprawdzamy, co to za niespodzianka. Joanna Klepko i Konrad Skolimowski, na scenie występujący jako Cleo i Skolim, po raz pierwszy spotkali się w studiu ponad 2 lata temu. Wówczas powstał ich duży hit Dziewczyno Piękna, który dotąd zgromadził na YouTubie ponad 54 milion odsłon. W pierwszej połowie tego roku była reprezentantka Polski na Eurowizji i trenerka The Voice Kids wraz z rodzimym królem Latino ogłosili, że znów połączyli siły. Efektem tego był współtworzony przez Donatana singiel Lubimy, nawiązujący do hitu sprzed lat Nie lubimy robić. Ich nowy klip odtworzono już ponad 14 milionów razy. Wkrótce stało się jasne, że to nie koniec wieści od tego niecodziennego duetu. Niespełna miesiąc temu Cleo i Skolim zaprezentowali fanom oficjalny remix swojego nowego hitu, teraz zaś znienacka przekazali fanom następną, elektryzującą wiadomość, a wszystko trzymali w tajemnicy do ostatniej chwili. Jak czytamy w sieci, Cleo i Skolim zdecydowali się wypuścić kolejną zremiksowaną wersję przeboju Lubimy, tym razem utrzymaną w klimacie folkowym. Razem z nią opublikowali nowy teledysk, w którym pojawili się m.in. pod należącą do rozwijającego biznesowe Imperium Króla Latino różową stacją benzynową w Czeremsze. Dodajmy, że wcześniej, w tym roku, znany również z roli W barwach szczęścia artysta wydał piosenki z dwiema innymi czołowymi gwiazdami polskiej sceny muzycznej, które w przeszłości reprezentowały nasz kraj na Eurowizji. Niewinna z Blanką Stajkow oraz Mamacita z Justyną Steczkowską.

0: Fala ciekawostek.
1: Finał jubileuszowej serii koncertów Jay-Z zgromadził na jednej scenie największe gwiazdy światowej muzyki. Wśród gości obok m.in. Beyoncé pojawiła się również Rihanna, która po raz pierwszy od 2 lat wystąpiła przed publicznością, wykonując z raperem utwory Run This Town i Bitch Better Have My Money. Ostatnio Jay-Z zakończył swoją jubileuszową rezydencję koncertową na Yankee Stadium w Nowym Jorku. 3-dniowa seria występów była okazją do świętowania 30-lecia albumu Reasonable Doubt oraz 25-lecia albumu The Blueprint. Wydarzenie rozpoczęło się z blisko 4-godzinnym opóźnieniem. Z powodu problemów z bezpieczeństwem i tłumami przed stadionem, publiczność doczekała się wyjątkowego widowiska. Największą sensacją wieczoru okazał się niespodziewany powrót Rihanny. Artystka, która od kilku lat bardzo rzadko pojawia się na scenie, dołączyła do Jay-Z podczas wykonywania ich wspólnego przeboju Run This Town. Występ wywołał euforię wśród ponad 40 tysięcy fanów zgromadzonych na stadionie. Przyznała również z uśmiechem, że po tak długiej przerwie czuje się nieco zardzewiała. Był to jej pierwszy występ od 2024 roku, kiedy to zaśpiewała podczas prywatnego wydarzenia w Indiach. Wspólny występ Rihanny i Jay-Z nie był przypadkowy. Słynny raper odegrał ważną rolę na początku jej kariery, podpisując z nią kontrakt i otwierając jej drogę do światowej kariery. Od tamtej pory artyści wielokrotnie współpracowali, nagrywając wspólne utwory i występując razem na scenie. Niespodziewany powrót Rihanny na scenę podczas koncertu Jay-Z ponownie rozbudził nadzieję fanów na jej muzyczny powrót i nową płytę. W tym roku mija 10 lat od debiutu albumu Anti, który pozostaje jej ostatnim studyjnym wydawnictwem. 38-letnia piosenkarka od dłuższego czasu zapewnia, że pracuje nad nową muzyką. Nie zdradza jednak, kiedy fani doczekają się jej premiery.

0: Fala ciekawostek.
1: Madonna po raz 10 w karierze zdobyła szczyt amerykańskiej listy najpopularniejszych albumów, tym razem z płytą Confusions 2. Nowy krążek zadebiutował na pierwszym miejscu zestawienia Billboard 200, ustanawiając kolejny rekord w karierze królowej popu. Sukces potwierdza, że po ponad 4 dekadach na scenie Madonna wciąż pozostaje jedną z najważniejszych artystek światowej muzyki. Billboard 200 to najważniejsza amerykańska lista albumów. Publikowany co tydzień ranking pokazuje, które płyty cieszą się największą popularnością w Stanach Zjednoczonych, biorąc pod uwagę zarówno sprzedaż fizyczną i cyfrową, jak i liczbę odtworzeń w serwisach streamingowych. To właśnie na szczycie tego prestiżowego zestawienia po raz 10 w swojej karierze znalazła się Madonna. Jej najnowszy album Confusions 2 zadebiutował na pierwszym miejscu, przynosząc artystce kolejny historyczny rekord. Królowa popu została pierwszą wykonawczynią, która zdobyła album numer 1 w 4 różnych dekadach, latach 80., 2000, 2010 i 2020. Według oficjalnych danych w pierwszym tygodniu od premiery Confusions 2 osiągnął wynik 134 tysiące tzw. ekwiwalentnych jednostek albumowych. Na ten rezultat złożyła się przede wszystkim tradycyjna sprzedaż płyt, która wyniosła 114 tysięcy egzemplarzy w samych Stanach Zjednoczonych, a także ponad 20 milionów odtworzeń utworów w serwisach streamingowych. Tak znakomity debiut zapewnił Madonnie nie tylko pierwsze miejsce na liście Billboard 200, ale również najlepszy tydzień sprzedażowy od ponad dekady. Sukces Confusions 2 pokazuje, że mimo ponad 40 lat obecności na scenie, Madonna nadal pozostaje jedną z najważniejszych, najpopularniejszych artystek światowej muzyki. Nie tylko utrzymuje zainteresowanie publiczności, ale wciąż wyznacza trendy i ustanawia rekordy, które dla większości wykonawców pozostają poza zasięgiem.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania

0: konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: Fala ciekawostek.
1: Jennifer Lopez właśnie kończy 57 lat. Jest jedną z największych gwiazd światowego show biznesu, ale również wielkie emocje od lat budzi jej życie uczuciowe. J.Lo uchodzi za niepoprawną romantyczkę i choć czterokrotnie stawała na ślubnym kobiercu, żadne z jej małżeństw nie przetrwało próby czasu. Przypomnijmy, Jennifer Lopez po raz pierwszy wyszła za mąż w 97 roku. Jej wybrankiem był Ojani Noah, kubański aktor i kelner poznany w Miami. Małżeństwo przetrwało zaledwie 11 miesięcy, ale ich relacja długo ciążyła na życiu gwiazdy. Drugim mężem Jennifer był Chris Judd, tancerz i choreograf, którego poznała na planie teledysku. Pobrali się w 2001 roku, jednak ich małżeństwo trwało niecałe 2 lata. Jude po latach przyznał, że życie u boku globalnej gwiazdy było trudne ze względu na ciągłe zainteresowanie mediów. Rozstali się pokojowo, ale nie utrzymują kontaktu. Najdłuższe i najbardziej stabilne okazało się trzecie małżeństwo piosenkarki. W 2004 roku Jennifer poślubiła Marka Antoniego, jednego z najpopularniejszych wokalistów muzyki latynoskiej. Ich relacja z początku miała charakter przyjacielski, znali się od lat, ale przerodziła się w wielką miłość. Po ślubie Jennifer wycofała się z show biznesu na kilka lat i skupiła na rodzinie. Historia relacji Jennifer Lopez i Bena Afflecka to jedno z najgłośniejszych love story ostatnich dekad. Po raz pierwszy spotkali się na planie filmu w 2002 roku. Niestety także ten związek nie przetrwał próby czasu. Coraz częstsze spekulacje o kryzysie potwierdziły się. 20 sierpnia 2024 roku Lopez złożyła pozew o rozwód, który został sfinalizowany na początku 2025 roku. Po 4 rozwodach Jennifer Lopez podkreśla, że szczęścia nie szuka już w innych, ale w sobie samej. Nie mogę szukać szczęścia w innych ludziach, muszę je znaleźć w sobie. Obecnie 57-letnia

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
1: Reklama.
5: Polscy strażacy lecą do Hiszpanii i będą gasić pożary lasów. Premier rozmawiał z premierem Ukrainy, dostał zaproszenie do Kijowa. Wypadki na trasie samochodowego rajdu Polski. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy ewakuowanych. Hiszpania kolejny dzień walczy z niszczycielskimi pożarami. Najtrudniejsza sytuacja panuje w dwóch centralnych regionach, Madrycie i Awilii. Doniesienia na ten temat zbiera reporter Cezary Jaszczyk.
6: Epicentrum pożarów odwiedził dziś hiszpański premier. Pedro Sanchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślał, że sytuacja nadal jest bardzo złożona i wiele będzie zależało od pogody, przede wszystkim siły wiatru, który błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary. Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem. Dym z szalejących pożarów daje się we znaki mieszkańcom hiszpańskiej stolicy. Jak donosi El País, na ulicach Madrytu pojawia się coraz więcej ludzi w maseczkach ochronnych.
5: 105 polskich

0: Strażaków poleci do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami. Będą częścią kontyngentu liczącego prawie 800 strażaków z kilkunastu krajów. Służbę zaczną 1 sierpnia w Castilla-La Mancha, niedaleko Madrytu, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży, kapitan Wojciech Gralec.
1: Cały sprzęt gaśniczy przenoszą na swoich barkach. Są to tłumice, hydronetki, sprzęt ręczny.
0: Także Francja walczy z pożarami lasów w pobliżu Bordeaux. Ewakuowano tam około 140 tysięcy osób. Premier Donald Tusk rozmawiał z premierem Ukrainy Sergiejem Koreckim o współpracy gospodarczej i energetycznej. Tusk dostał podziękowania za poparcie sankcji przeciw Rosji i zaproszenie do złożenia wizyty w Kijowie. Do dwóch wypadków doszło dziś na trasie samochodowego rajdu Polski w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Rzecznik imprezy Andrzej Borowski powiedział, że życiu członków załóg nic nie zagraża, zostali zabrani do szpitala. Rajd jedzie dalej, dodajmy, że to jedna z najstarszych imprez samochodowych w Europie.
2: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
3: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Bardzo dużo słońca, zachmurzenie co najwyżej umiarkowane, na północy, po południu może być nieco większe. Temperatura maksymalna 23 stopnie na wschodzie Polski, 24 w centrum, nad morzem i w górach, a najcieplej na zachodzie 29. Jutro takie 29 to już będzie standard w całej Polsce, miejscami nawet 30.

słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Bellpolowie zapraszają!
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Bellpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Bellpol spółka z o.o.
2: A do tego w Bellpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Bellpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
4: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bjerring i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
5: Reklama. Świat według Romka.
6: Witaj też bardzo serdecznie, moi dobryzyń, a dzisiaj pobawimy się w ćwiczeniu na ich gębłowych aparatów, co my ich czasa używamy do plestani tej skłypta, co? Jo, jest aparat? Net tej jedzemy. Zaczniemy od klasyci. Paweł Puleków pulowel, pulka, pulka przepelela, Paweła Puleków po pelcach, pulka padla pod plata, przeszedł pies pimpek, pulka pyłk. Dringłe, co? Kiedy wyżniejsi je tu słowo pulka, a pulka

A to inaczej krelka. A krelka to puepelskły ziemniak w mundurku. Jedziemy dalej. Stoi kuelo, kuele, kuela, kujeździ kuelo, my dwa kuela. Kueliś kuelów mają kuela. Kuelo to puepelskły

0: smutek, a trzeci znaczeni to rebaczci cich, znak, czy tyś rb. Ne dobra. Jak jesme kul rebeków, to chceme bieżec dali. Z rena rebece, z rebeków na rybaczeni regnyle. To mysty prosty. Rybece, rybacy. Rebaci, półwysep helski. Rebaczeni, połów. Regnyle, wyruszyli. Jo, jak meju to wime, to chceme regnąc na pylnie kaszepści. Kaszeb, kaszeba w kaszebie, na kaszeba z kaszeba ma kaszebi. Tiło słowa klicza je kaszebic. To znaczy teli co gada z płe kaszebskły. A tere tak co? Kulawi kule kula w kula. Kuli kulie w kuli. Ile jest kul w dole? Ni żudni ładoch, bo enen kulawi jeś kuli w kula nie w kulel. Ne i na kińc, żeby tych na ich muskłewek z wojów nie przegrzac, zdani ja ci je złedom zrzeszony. Wpuć ci plece, pucun pucunce, puceje plece. Plece to po polsku plecy. Puceje, pucuje, pucunce, puczczance. Pucun, puczczanin. Wpuć ci plece, w puckiej kałuży to je w puczcim wikły. Co je tyś pucyfika zwony. Jo, a na kinc jest plydra, nie plydra, to jest polska plotka. Koledzy gadają, że organizatorzy wydarzeniów kulturalnych mdą dostywle alertę. Wesok ryzyko pojawieni so polityków. Bide jest o wzmocnieni ochronę. Pozdrów ci mileczny wama sileja. Pozdrówk wajrunk. PS. A za tydzień będziemy fejrowale 300. jubileusz. Grzejta szlampitrecze, co tam libita? Tymczasa.
1: Świat według Romka.

0: bo to mój zbuntowany anioł.
1: Autopromocja.
2: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
1: Reklama.

0: skarbie nie daj się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Autopromocja. Autopromocja.
2: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Cześć.

0: Panowie zapraszają!
1: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie!
2: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
1: Serio? Takie modne i pięknie dobrane!
2: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
1: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
3: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
0: Reklama.
4: Przez pogodę nawet o 1/3 spadły zyski właścicieli pensjonatów. Warszawa przygotowuje się do biegu Powstania Warszawskiego. Japończycy zawsze coś wymyślą, tym razem lodówki do schładzania przechodniów. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Dla jednych ogromne upały, dla drugich deszcz i zimno. Przedsiębiorcy nad morzem mówią, że sezon jest dla nich gorszy o 1/5, a nawet o 1/3. Aura przechodzi ze skrajności w skrajność, a to nieraz przesądza o odwołaniu lub skróceniu wypoczynku. Mówi Monika Dominik z pensjonatu Szyper w Dębkach.
5: Piekielne upały no to skwierały ludziom, już turyści narzekali, po prostu ci, co mieli końcówkę tygodnia, bo my tak przeważnie zmiany mamy weekendowo, to mówili, jejku, już nie możemy wytrzymać. No ale przyjechał nowy turnus i się zaczęło. Pani Moniko, kiedy to słońce? Kiedy ta pogoda?
4: Ci, którzy dopiero zaczynają urlop, powinni mieć nieco więcej szczęścia. Nad Bałtykiem ma być teraz więcej słońca niż deszczu. Duże utrudnienia na ulicach Warszawy. Niektóre ulice Śródmieścia, Żoliborza i Bielan albo już są zamknięte, albo będą. Wieczorem ruszą dwa biegi Powstania Warszawskiego. Niektóre autobusy i tramwaje pojadą inną drogą. Tam, gdzie to możliwe, warto korzystać z metra. Oba biegi startują z Placu Krasińskich. Pierwszy o 20:15, drugi o 21:17. Jemeńscy Huti przyznali się do przeprowadzenia ataku rakietowego na Arabię Saudyjską. To kolejny front wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Iran wspiera rebeliantów Huti. Cezary Jaszczyk.
6: Rebelianci ogłosili w tym tygodniu blokadę morską Arabii Saudyjskiej. Huti zaatakowali też co najmniej dwa saudyjskie tankowce przepływające przez strategiczną cieśninę Bab al-Mandab. To drugi po cieśninie Ormus kluczowy punkt dla eksportu bliskowschodniej ropy naftowej. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział już, że jeśli Huti nie wycofają się ze swoich działań, Waszyngton zainterweniuje. Na kolejną eskalację w regionie źle reagują rynki. Cena ropy po kilku tygodniach oddechu znów waha się w granicach $100 za baryłkę.
4: Mówiliśmy wcześniej o upałach. Japończycy znaleźli na nie

0: sposób na japoński rynek trafiły lodówki dla ludzi. Kabina może obniżyć temperaturę ciała przebywającego w niej człowieka w ciągu kilku minut. Twórcy liczą na to, że takie lodówki będą umieszczane w przestrzeni publicznej i w przedsiębiorstwach, gdzie pracownicy pracują latem w bardzo wysokich temperaturach.
1: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
2: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Piękny weekend, ciepła i słoneczna sobota. Jutro ma być jeszcze cieplej. Dzisiaj od 23 do 29 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem porywisty. A jutro temperatura może już przekroczyć 30 stopni. W poniedziałek znowu ochłonie.

0: słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Czelbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz. Teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia.

Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie.

0: Zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
2: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
1: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
2: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
1: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Dograla. W Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji

0: Mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
1: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw. Od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie. Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137. Serio? Takie modne i pięknie dobrane. No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.

0: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
1: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Lato, morze i najlepsze książki. Zapraszamy na plener literacki w Gdyni od 31 lipca do 2 sierpnia na Bulwar Nadmorski. Czeka na Was bogata oferta książek od wydawców z całej Polski oraz spotkania z wyjątkowymi autorami. Wśród gości m.in. Maciej Siembieda, Karolina Głogowska, Zygmunt Miłoszewski, a także pisarze z Danii, Viggo Bering i Anna Elisabeth Jessen. Od 31 lipca do 2 sierpnia. Bulwar Nadmorski w Gdyni. Wstęp wolny. Organizatorzy: Miasto Gdynia, Fundacja Historia i Kultura oraz Projekt Książka.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Reklama.
5: Ladies up in here tonight. No fighting.
6: We got the refugees.
5: No fighting.
6: Up in here.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Donald Trump groził Unii Europejskiej za karę na Google. Amatorzy pływania na byle czym zjeżdżają już do Augustowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W najbliższych godzinach Rosja może przeprowadzić zmasowany atak na Ukrainę. Ostrzega przed tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, powołując się na dane wywiadowcze i ustalenia sojuszników.
6: My znajmy widrozy to.
7: Wiemy, że Rosjanie przygotowali rakiety do nowego zmasowanego ataku na Ukrainę. Proszę, dbajcie o swoje bezpieczeństwo. Zwracajcie uwagę na sygnały alarmu powietrznego.
5: Zełenski zaapelował przy tym do sojuszników o maksymalne wsparcie ukraińskiej obrony lotniczej we wtorek. W Waszyngtonie zaplanowane jest spotkanie ukraińskiego przywódcy z Donaldem Trumpem. A Trump grozi Unii Europejskiej za karę nałożoną na amerykańską wyszukiwarkę Google. Komisja Europejska ukarała Google grzywną w wysokości 890 milionów euro za złamanie unijnego aktu o rynkach cyfrowych.
7: W Unii Europejskiej 90% wyszukiwań w internecie odbywa się za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Świadczy to o kluczowej roli tej firmy jako pośrednika między użytkownikami końcowymi a przedsiębiorstwami. Firma eksponuje własne usługi, takie jak wyszukiwarki hoteli, w bardziej widoczny sposób niż pozostałych graczy.
5: Wyjaśniał jeden z rzeczników Komisji Europejskiej. W odpowiedzi amerykański prezydent uznał, że działanie Brukseli jest nielegalne i dyskryminujące. Zapowiedział, że Unia za to zapłaci. Największe lotnisko w Polsce będzie jeszcze większe. Jest decyzja środowiskowa dotycząca rozbudowy lotniska Chopina w Warszawie. To kluczowa zgoda. Za 3 lata na płycie ma być więcej stanowisk dla samolotów. Przybędzie prawie 30 miejsc. Większy ma być też terminal. Chopin ma funkcjonować w pełnym zakresie do otwarcia nowego lotniska Port Polska między Warszawą a Łodzią, dawnego CPK. A to planowane jest na 2032 rok. Wtedy ruch pasażerski ma zostać przeniesiony ze stolicy właśnie na to nowe lotnisko. 17 wehikułów wodnych wystartuje w Mistrzostwach Polski w pływaniu na byle czym. Zawody pod hasłem Co ma pływać, nie utonie odbędą się jutro po południu w Augustowie. Oprócz dobrej zabawy są też nagrody o łącznej wartości 30 tysięcy złotych.
8: Sponsorem prognozy pogody są czarogrody. Rodzinny park, rozrywki w Celbowie koło Pucka.
9: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo.

0: Ulica Gdańska 137.
1: W weekend wróciła wakacyjna pogoda. Dziś od 23 stopni na wschodzie do 29 na zachodzie Polski. Ładnie nad morzem wreszcie. I jutro też kontynuacja tego, około 30 stopni, choć na wybrzeżu może też troszkę popadać. A od poniedziałku ochłodzenie, znowu kilka stopni mniej.

0: Wiekołopucka.
1: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody. Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski 24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole.
5: Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
6: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
1: Reklama.

0: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Wow, nowe okulary! Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
5: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
4: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
5: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%. Więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
4: Super! Od razu umawiam się na wizytę.
6: Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny. Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.
2: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ludzie muszą się ewakuować. Zmiany w cennikach PKP. Więcej za transport roweru i dużego bagażu. Dwie Polki w pierwszej dziesiątce dzisiejszego odcinka Tour de Poloń Kobiet. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 25 tysięcy hektarów spalonej ziemi, ponad 60 tysięcy osób ewakuowanych. Hiszpania walczy z pożarami, najgorzej jest w środkowej części kraju w okolicy Madrytu. Premier Pedro Sánchez spotkał się z przedstawicielami służb w Centrum Zarządzania Kryzysowego.
3: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
2: Do Hiszpanii na pomoc poleci w przyszłym tygodniu ponad 100 polskich strażaków. Ogień błyskawicznie rozprzestrzenia się na nowe obszary z powodu silnego wiatru. Z ogniem zmaga się też południowo-zachodnia Francja, gdzie ewakuowano ponad 140 tysięcy osób. Jeden z niekontrolowanych pożarów rozprzestrzenia się obecnie w kierunku miasta Bordeaux. Zostajemy jeszcze we Francji. 6 osób zatrzymano i udaremniono atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Koło synagogi znaleziono samochód z karabinem maszynowym. Kolej tańsza dla psów, ale więcej zapłacą rowerzyści. PKP Intercity wprowadziło nowe stawki za przewóz bagażu. Szymon Kępka.
4: Teraz za wszystkie te usługi ma obowiązywać jedna cena, 11,90. Najbardziej zmiana dotknie osoby podróżujące z większymi bagażami. Do tej pory bilet kosztował 5,90, więc opłata wzrasta dwukrotnie. Więcej zapłacą też rowerzyści. Cena przewozu roweru koleją wzrośnie o 2 zł. Najbardziej dotknie to tych, którzy na przykład korzystają z rowerów albo hulajnóg elektrycznych w drodze do pracy, a więc te 2 zł przełoży się na przykład 20 kilka dni dojazdu do pracy. Tańszy będzie za to przewóz zwierzęcia, bo dotąd opłata to ponad 15 zł, a teraz jednolite 11,90. Warto wiedzieć, że małe zwierzęta przewożone w transporterach oraz bagaż mieszczący się w wyznaczonym miejscu w pociągu nie zawsze wymagają dodatkowej opłaty. Pasażerowie, którzy nie kupią biletu dodatkowego przed podróżą, będą mogli to zrobić u konduktora, ale doliczona zostanie dodatkowa opłata. Tutaj wysokość to 20 zł.
2: Holenderka Lorena Wiebes wygrała w Lubartowie drugi etap i umocniła się na pozycji liderki wyścigu kolarskiego Tour de Poloń kobiet. Na 8 pozycji finiszowała Olga Wankiewicz, a na 10 Kaja Rysz.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
2: Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, ale od zachodu wpływać będą gęstsze chmury, przyniosą trochę deszczu. Bardzo ciepło. W Trójmieście jeszcze 26 stopni, ale w centrum już 30, w górach 31. Na krańcach wschodnich i zachodnich też około 30. Na ogół słonecznie, ale właśnie na północnym zachodzie może trochę popadać.
5: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Wow, nowe okulary. Wyglądasz w nich rewelacyjnie.
6: Dzięki, polecam Ci Optyk Milano w Wejherowie na ulicy Gdańskiej 137.
5: Serio? Takie modne i pięknie dobrane.
6: No pewnie, tam od razu zrobiłam badanie wzroku. Później stylistka pomogła mi wybrać idealne oprawki. Nigdy nie doświadczyłam tak dobrej obsługi. A wiesz co najlepsze? Można kupić okulary na raty 0%, więc wcale nie trzeba wydawać fortuny od razu.
5: Super, od razu umawiam się na wizytę.
7: Optyk Milano, Wejherowo, ulica Gdańska 137. Twój nowy salon optyczny.
8: Okulary to wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: love is the answer. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej.
3: A jeśli szukasz nowej podłogi, mamy kolejną świetną okazję. Podłogi ze stanu magazynowego kupisz teraz z rabatem 15%.
2: To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o.
3: A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie.
2: Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda.

0: Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmet.com.pl.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina.
2: Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Reklama. Amerykanie chcą międzynarodowej konferencji na temat Bliskiego Wschodu. Są oferty pracy sezonowej za granicą. Warto sprawdzić pracodawcę. 400-metrowy kontenerowiec zawitał do portu w Gdyni. Zostanie na weekend. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone chcą w przyszłym tygodniu zorganizować międzynarodową konferencję w sprawie cieśniny Ormus. Donosi o tym portal Axios, powołuje się na źródła w Białym Domu. W spotkaniu mieliby wziąć udział ministrowie obrony z państw zachodnich i krajów Bliskiego Wschodu. Szczegóły reporter Cezary Jaszczyk.
4: Uczestnicy planowanej konferencji mieliby omówić szanse na utworzenie międzynarodowej misji do ochrony żeglugi w cieśninie. Amerykanie chcą teraz, by ich sojusznicy wysłali do regionu m.in. jednostki do rozminowywania, okręty wojenne i drony. Pomoc innych państw z pewnością zadowoliłaby Donalda Trumpa, ale z wielu krajów pada jeden zasadniczy warunek. Jeśli misja miałaby ruszyć, najpierw Teheran i Waszyngton muszą zakończyć wymianę ognia w cieśninie. Jej odblokowanie poprawiłoby sytuację na światowych rynkach, przede wszystkim obniżając ceny ropy naftowej.
3: Wakacje to dla niektórych czas sezonowej pracy za granicą. Można zarobić około 15 euro za godzinę. Przed decyzją o podjęciu pracy w Holandii czy Francji warto zgłosić się do doradców unijnej sieci EURES, żeby sprawdzić daną ofertę. Zachęca do tego dyrektor Wrocławskiego Urzędu Pracy Bartosz Kotecki.
5: Bezpłatnie pomagają oni zweryfikować ofertę, wyjaśniają warunki zatrudnienia, informują o przepisach obowiązujących w danym kraju i odpowiadają na wszystkie pytania, które pracy za granicą w danym miejscu mogą dotyczyć. Jeszcze zanim do tej pracy pojedziemy.
3: Najczęściej może chodzić o ukryte dopłaty za zakwaterowanie i dojazd. Gigantyczny kontenerowiec przybył do portu w Gdyni. MSC Venice ma prawie 400 metrów długości, 54 szerokości. Zacumował przy nabrzeżu helskim. Było to możliwe dzięki wieloletnim inwestycjom w dostosowanie portu do obsługi największych statków świata. Zostanie w Gdyni przez cały weekend. Można się wybrać do portu i go zobaczyć. Jagiellonia wygrała z Koroną pierwszy sobotni mecz piłkarskiej ekstraklasy. W Białymstoku było 1-0. Gola na wagę zwycięstwa strzelił w 89. minucie Słoweniec Nick Prelecz. W Zabrzu Górnik gra ze Śląskiem, a wieczorem jeszcze dzisiaj Lech Krakowia.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
3: Jutro nawet 31 stopni, tak gorąco będzie na południu w Małopolsce, Opolskiem i na Śląsku. W centrum około 30, trochę chłodniej jeszcze na krańcach północnych, 22 do 26. Na ogół słonecznie, ale po południu z zachodu płynąć będą deszczowe chmury, przyniosą trochę deszczu.
0: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
6: Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Szukasz sprawdzonej firmy budowlanej? Postaw na doświadczenie, terminowość i solidne wykonanie. Largo Budownictwo realizuje inwestycje od podstaw, od domów jednorodzinnych po większe projekty deweloperskie. Budujemy nowocześnie, dokładnie i z dbałością o każdy etap prac. Oferujemy budowę domów jednorodzinnych, realizację osiedli i zabudowy bliźniaczej, inwestycje deweloperskie, kompleksową współpracę od fundamentów po stan surowy. Twój projekt, nasze doświadczenie, wspólny efekt na lata. Largo Budownictwo. Skontaktuj się

0: z nami już dziś. Telefon 784 044 864.
1: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce.

0: Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowa.

0: Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół Ciebie. A mikrofon i kamera nie są Ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na Ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
3: Reklama.

0: Polscy strażacy szykują się do wylotu do Hiszpanii na pomoc. Biolchem najbardziej atrakcyjny w liceach, kierunki medyczne na studiach. Dwa medale zdobyli Polacy na Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii wyrusza pierwsza zmiana polskich strażaków. Mają pomagać przy gaszeniu pożarów. W sumie przez miesiąc będzie ich tam ponad 100. Będą się rotować. Mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Straży Pożarnej.
1: Wykonują na przykład pasy zmineralizowanej gleby w celu ograniczenia rozwoju pożaru, dogaszania go, jak również mogą wykorzystać tak zwany przeciwodzień w celu wykonania pasa wypalonego lasu, który zabezpieczy przed dalszym rozwojem pożaru poza ten kontrolowany obszar.
0: Polscy strażacy znajdą się w rejonie Madrytu. W Hiszpanii i Francji szaleją wyjątkowo silne pożary. Swoje domy musiało opuścić w obu krajach łącznie 200 tysięcy osób. Klasy o profilu biologiczno-chemicznym w liceach oraz kierunek lekarski na uczelniach były hitami tegorocznej rekrutacji. W niektórych liceach o miejsce w klasach biolchem ubiegało się nawet 5 kandydatów, a jeśli chodzi o kierunek lekarski, na niektórych uczelniach było nawet 38 osób chętnych na jedno miejsce. Trwa najtrudniejszy okres dla zwierzęcych schronisk. Wiele psów właśnie w czasie urlopu zostaje wyrzucanych z domu i trafia do schroniska. Lato to też okres, gdy rodzi się najwięcej kotów. Mówi Marcin Kołodyński, zastępca dyrektora schroniska w Bydgoszczy.
2: Największym problemem jest zapewnienie opieki kocientom. Koty są zwierzętami w ogóle wrażliwymi i bardzo często w schroniskach chorują, trzeba je leczyć.
0: Podobnie było w poprzednich latach. Bydgoskie schronisko regularnie apelowało o domy tymczasowe dla kotów, podkreślając, że okres letni to czas corocznego kociego baby boomu. Dwa medale wywalczyła nasza reprezentacja na rozgrywanych w Oklahomie Mistrzostwach Świata w slalomie kajakowym. Jako pierwszy srebro zdobył Michał Pasiut. Po brąz w Kanadyjce popłynęła Klaudia Zwolińska.
3: Bardzo się cieszę. Już od, nie wiem, 4 lat z rzędu przywożę medale z najważniejszych startów, więc no jest ten poziom utrzymany. Jak to dotrzymam do Igrzysk Olimpijskich, to będzie tylko lepiej, a cały czas robię ten postęp, cały czas się stabilizuję.
0: Mistrzostwa Świata w slalomie to jedna z dwóch najważniejszych kajakowych imprez w tym roku. Druga pod koniec sierpnia w Poznaniu. O medale Mistrzostw Świata powalczą specjaliści w sprincie.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
0: Jutro całkiem słonecznie, zachmurzenie na północy i zachodzie nieco większe, po południu możliwe opady deszczu, a temperatura bardzo wysoka. Na północy jeszcze 26 stopni, ale w centrum już około 30, a na południu 31. No i tak w niedzielę, a w poniedziałek już trochę chłodniej, kilka stopni mniej.
4: Słonecznego dnia życzy sponsor prognozy pogody – Optyk Milano. Wejherowo, ulica Gdańska 137.
5: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf.

0: Ciebie nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie Cię chcę, dzisiaj właśnie Cię chcę.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi, znasz region i interesujesz się tym, co dzieje się wokół ciebie. A mikrofon i kamera nie są ci straszne? Radio Norda FM, portal nadmorski24.pl oraz telewizja TTM poszukują dziennikarza i prezentera radiowego. Oferujemy stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub współpracę B2B. Atrakcyjne wynagrodzenie, możliwość ciągłego rozwoju zawodowego oraz pracę w młodym i ambitnym zespole. Jeśli jesteś komunikatywny, masz dobrą dykcję, lekkie pióro i prawo jazdy kategorii B, czekamy właśnie na ciebie. Dodatkowym atutem będzie znajomość języka kaszubskiego. Wyślij swoje CV na adres rekrutacja@telewizjattm.pl. rekrutacja@telewizjattm.pl.
0: Reklama.

Tak, pierwsze wino, pierwszy papieros, tak. Dokładnie tam, za tamtym rogiem. Aha, po raz pierwszy całowałem. Pamiętam to, jakby to było wczoraj.